ciszy.

2309, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320, 2320

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

Rum, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo nie przekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

nieświadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen, żelazo, woda, wino.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto,

tak człowiek w sobie rozpięty łysły. Miażką spał, z borbą stiska pies. Mam sen swobodny, zarys sobie gum na pile. Bez kule mokrywica i tyraną wiec.

zasuwałeś aż do rozmytył się, rozszerzył, rozpiętył wicharę. I ogień smok i z nas był was już go. Pianko nasze i sence na rozary. Zobaczmy to, co widzimy.

I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are.

odejść. Tego się nie robi mężczyźnie. Po co ma począć mężczyzna w pustym mieszkaniu? Długo czytać gazetę, papierosy palić, kawę parzyć mocną, mocniejszą niż kiedyś.

Niby nic tu nie zmienione, a jednak pozamienione. Coraz śmielej się z kątów rozprzestrzenia chaos. A wieczorami świeci tylko telewizor.

Słychać kroki na schodach, ale to nie te. Łóżko nadal jest łóżkiem, lecz za dużym dwakroć.

zaczyna w swojej zwykłej porze. Coś się tutaj nie odbywa, jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem zniknął.

Do wszystkich znajomych się zadzwoniło. Alkohol wypiło. Nawet w chwili słabości przyznało do błędów. Co więcej jest do zrobienia? Spać i czekać. Spać i czekać.

0: się pokaże. Już ona się dowie, że tak z mężczyzną nie można.
1: Będzie się szło w jej stronę, jakby się wcale nie chciało. Powoli. I żadnych pocałunków na początek.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cyklokosmia Rickettsii, zwany również chińskim pająkiem pułapkowym, to gatunek o niezwykłym i fascynującym zachowaniu. Pochodzi z Chin. Ten pająk stosuje unikalną strategię obrony i polowania, które przypominają tajemniczość filmów szpiegowskich. Najbardziej charakterystyczną cechą tych pająków jest ich disco-idealna część odwłokowa, która wygląda jak moneta, służąca do zamykania wejścia do ich tuneli. Gdy pająk chowa się w swoim dole, jedynie ten twardy, okrągły dysk jest widoczny na powierzchni, co daje efekt podobny właśnie do monety leżącej na ziemi. Ta unikalna adaptacja służy jako skuteczny mechanizm obronny przed drapieżnikami. Cyklokosmia Rickettsii prowadzi w dużej mierze podziemne życie. Pająki z tego gatunku wykopują tunele o głębokości do 30 cm, które służą im jako dom, schronienie i miejsce polowania. To, co jeszcze fascynuje w pająku, to jego niesamowite zdolności inżynieryjne. Te pająki są prawdziwymi mistrzami budownictwa, potrafią wykopać i utrzymać skomplikowane systemy tuneli. Cyklokosmia Rickettsii to fascynujący przykład adaptacji i przetrwania w świecie natury. Choć mogą wydawać się niewinne z powodu swojego niewielkiego rozmiaru i unikalnego wyglądu, te pająki są prawdziwymi mistrzami kamuflażu i strategii obronnych. Cyklokosmia Rickettsii, jak większość pająków, jest jadowity. Pająki z tej rodziny znane są jako pająki pułapkowe. Są zwykle wyposażone w silne kły i jad skuteczny do polowania na ich ofiary. Warto jednak zauważyć, że choć jad pająków jest skuteczny w neutralizowaniu małych ofiar, takich jak owady, rzadko stanowi zagrożenie dla ludzi. Chociaż niektóre pająki są bardziej jadowite od innych, większość z nich jest niegroźna dla człowieka, chyba że osoba ugryziona jest alergiczna na jad pająka. W przypadku gatunku Cyklokosmia Rickettsii brak jest konkretnych informacji o skutkach jego ugryzienia dla człowieka.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Owczarek niemiecki. Kiedy w Europie Środkowej rozwinął się ruch kynologiczny, a jednocześnie rozwój miast pociągnął ze sobą wzrost przestępczości, zrodziło się zainteresowaniem psem służbowym. W Niemczech utworzono związek, którego celem było popieranie hodowli psów owczarskich, w których widziano dobry materiał na psa służbowego dla wojska i policji. W 1925 roku odbyła się we Frankfurcie nad Menem wystawa, na której poddano surowej ocenie owczarki i wyselekcjonowano osobniki mające mieć do tej pory najsilniejszy wpływ na kształtowanie tej rasy. Sylwetka prawidłowo zbudowanego owczarka niemieckiego jest prostokątna, mocna i harmonijna. Pies ma prosty grzbiet z wysokim, wyraźnym kłębem oraz pojemną klatkę piersiową z dobrze wykształconym przedpiersiem. Kończyny owczarka niemieckiego powinny być proste, idealnie równoległe i umięśnione, a ścięgna i stawy mocne. Dobrze wychowane owczarki niemieckie są zwykle bardzo opiekuńcze wobec swojej rodziny i są niebezpieczne tylko dla osób, które nie są jej częścią. Jednak źle wychowane owczarki niemieckie mogą stać się niebezpieczne nawet w pobliżu swojej rodziny. Ponieważ owczarki są dużą rasą psów z dużą siłą gryzienia, oznacza to, że mogą być bardziej niebezpieczne niż większość innych ras. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na to, jak niebezpieczne mogą być owczarki, jest to, jak są traktowane przez właścicieli. Dobre traktowanie tych psów znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo, że staną się niebezpieczne. Jednak owczarki zwykle dobrze reagują na szkolenie i zwykle szybko dostosowują się do ról, które otrzymują.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ta niezłomna kobieta odmówiła wyprowadzki z domu w Rui w prowincji Zhejiang w Chinach, aby zrobić miejsce na budowę nowego kompleksu biznesowego, ponieważ była niezadowolona z wysokości odszkodowania, które jej zaoferowano. Deweloperzy w 2013 roku przystąpili do rozbiórki, ale musieli przestać, zanim zniszczyli jej mieszkanie, które zajmuje końcowy segment w dużym bloku. Nie wiadomo, co obecnie dzieje się z tą sprawą, jednak wiadomo, że przez pierwszy rok kobieta była odcięta od prądu i wody. Musiała pokonywać codziennie drogę zajmującą 30 minut do swojej przyjaciółki, aby uzupełnić zapasy wody i móc w miarę normalnie żyć.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Odkrycie chaty z kości mamuta zostało dokonane przez zespół radzieckich archeologów pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Chata została znaleziona w regionie, który wcześniej był zamieszkiwany przez ludność Jugakirów, grupę myśliwych i zbieraczy, która żyła w tym regionie przez tysiące lat. Ściany chaty były wykonane z mniejszych kości, a większe kości były używane do stworzenia szkieletu domu. Dach był wykonany z kości kłów mamuta, które były starannie ułożone, aby stworzyć strukturę w kształcie kopuły. Wynikiem była wytrzymała, ciepła chata, która mogła chronić mieszkańców przed surowymi zimami. Odkrycie chaty z kości mamuta było istotne, ponieważ dawało wgląd w życie prehistorycznych ludzi. Chaty zostały zbudowane około 15 tysięcy lat temu, w czasie gdy klimat w regionie był znacznie chłodniejszy niż dzisiaj. Fakt, że ludzie byli w stanie przetrwać w tak trudnych warunkach, jest świadectwem ich pomysłowości i przedsiębiorczości. Chaty z kości mamuta nie były tylko dziełem sztuki, ale również praktycznym rozwiązaniem problemu przetrwania w nieprzyjaznym środowisku. Ciekawostką o mamutach jest fakt, że zwierzę to jest jednym z najbardziej znanych prehistorycznych ssaków, którego szczątki zostały odkryte na całym świecie. Mamuty były dużymi, owłosionymi ssakami, które przetrwały przez ponad 4 miliony lat. Mamuty były również ważnym źródłem pokarmu dla prehistorycznych ludzi. Często polowano na nie, a ich mięso, kości i skóry były wykorzystywane do produkcji narzędzi, ubrań i innych przedmiotów codziennego użytku.

Rynek Borek Wałęcki. Pomyliłem się. Proszę na mnie nie patrzeć. Ja wychodzę. Proszę do mnie nie mówić. Ja wychodzę. Pomyliłem się. To miasto jest wszędzie. To miasto nigdy nie będzie moje. Pomyliłem się.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Czy można zjeść cały gatunek? Wymieranie gatunków zazwyczaj kojarzy nam się z kłusownikami czy nadmierną eksploatacją zasobów przyrody. Okazuje się, że winny może być także nasz apetyt, a najlepszym przykładem jest tuńczyk błękitny. Okazały gatunek tuńczyka, którego dorosłe osobniki osiągają długość ponad 3 metrów i mogą ważyć nawet 600 kg. Nie jest to oczywiście ten tuńczyk, którego dostaniecie w puszkach. W 2019 za ważącego 278 kg tuńczyka błękitnego zapłacono ponad 3 miliony dolarów. To prawie 50 tysięcy złotych za kilogram. Globalny połów wszystkich 3 podgatunków tuńczyka błękitnego wynosi obecnie około 75 tysięcy ton rocznie. 80% światowego połowu tej ryby konsumuje się w Japonii, gdzie często staje się składnikiem sushi. Jak pisze Wacław Smil, państwa, których floty rybackie prowadzą połowy na największą skalę, wielokrotnie oponowały przeciwko jakimkolwiek znaczącym ograniczeniom kontyngentów połowowych. W tej sytuacji jedynym sposobem na zapewnienie najbardziej zagrożonym gatunkom ryb długoterminowego przetrwania jest wprowadzenie zakazu handlu tymi rybami. Jednak całkiem możliwe, że na obecnym etapie nawet wprowadzenie całkowitego zakazu połowów tuńczyka błękitnego na Morzu Śródziemnym i północno-wschodnim Atlantyku nie zdołałoby już zapobiec załamaniu się populacji tego gatunku na obu tych łowiskach.

0: wojna, wojna!
1: Idę, idę, nie idę, idę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kim Jong-un. Od 17 grudnia 2011 roku faktyczny przywódca Korei Północnej, piastujący stanowiska naczelnego dowódcy koreańskiej Armii Ludowej, pierwszego przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, pierwszego sekretarza, a następnie przewodniczącego Partii Pracy Korei. Kim Jong-un to jedyny na świecie generał, w dodatku odznaczony 4 gwiazdkami, który nie ma żadnego doświadczenia wojskowego. Dorastał w błogiej nieświadomości, spędzając czas albo w jednym z rodzinnych ośrodków w Pjongczangu, albo w nadmorskiej rezydencji w Wonsan. Sama Korea Północna jest jednym z najściślej kontrolowanych społeczeństw na świecie. Władze na każdym kroku sieją propagandę o tym, jak wspaniale żyje się w tym kraju. Jednak mimo takiego dobrobytu i bezpieczeństwa, wódz tego narodu należy do jednych z najlepiej strzeżonych osób na świecie. Podczas wystąpień publicznych przywódca Korei jest ochraniany nawet przez kilkunastu osobistych ochraniarzy. Przywódca obecnie mieszka w ściśle strzeżonej rezydencji mieszczącej się w rejonie Wonsan, jednym z najpiękniejszych miejsc w kraju. Warto też wspomnieć o samochodach Kima. Znany on jest z poruszania się Mercedesem klasy S w wersji Pullman. Jest to przedłużona wersja opancerzonego modelu S, czyli najbardziej luksusowego w linii Mercedesa. Samochód z zewnątrz wygląda zwyczajnie, jednak posiada elementy ochronne zapewniające bezpieczeństwo i komfort na najwyższym poziomie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania. Zapraszam na program Studio One prezentuje. Dziś mam zamiar przedstawić płytę z roku 1965. Płytę zespołu The Wailing Wailers. Płyta nosi ten sam tytuł. The Wailing Wailers. To debiutancki album studyjny tego zespołu. Zespół był później znany jako Bob Marley and the Wailers. Wydany przez wytwórnię Studio One oczywiście. Album jest kompilacją różnych nagrań dokonanych w latach 1964-65 przez Neville'a Bunny'ego Livingstona, Bunny Wailer, Roberta Neste Marleya, Bob Marley i Petera McIntosha, Peter Tosh. Zawiera on według Clementa Coxona Dodda najlepsze nagrania The Wailers z tego okresu. Towarzyszył im zespół towarzyszący, masło maślane, Studio One Soul Brothers. Nie jest to album studyjny w konwencjonalnym rozumieniu, ale pierwszy pełnowymiarowy album zespołu. Album jest wydawany od momentu premiery, ale po pierwszym wydaniu, które ma inną okładkę, każde kolejne wydanie było na nowo dogrywane, aby dopasować się do ówczesnych trendów muzycznych. Album nigdy nie został wydany na płycie CD z oryginalną listą utworów ani okładką aż do maja 2016 roku. Piosenki Simmer Down i Rude Boy, nagrane w latach 64-65, były hymnami młodzieży, dzięki którym grupa The Wailers stała się liderami nowego ruchu. Zdjęcie zespołu z okładki wznowienia z 1971 roku, wykorzystywanego także na kilku kolejnych wznowieniach, na którym Bunny Wailer stoi po lewej stronie, Bob Marley po środku, a Peter Tosh po prawej, również stanowiło inspirację dla logo Two Tone Records przedstawiającego Walta Jabsco. Rysunek stworzyli Jerry Dammers i Horace Punter, a wzorowany jest na Peterze Toshu. I dobra, czyli teraz przechodzimy do tego, czego posłuchamy. Put It On, I Need You, Lonesome Feeling, What's New Pussycat, One Love, When the Well Runs Dry, The Commandments of Love, Rudy Boy, It Hurts to Be Alone, Love and Affection, I'm Still Waiting i na koniec Simmer Down. To posłuchajmy sobie. Ciekawa płyta, Bob Marley i cała reszta na początku kariery. The Wailing Wailers, rok 1965, płyta The Wailing Wailers.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Amerykańskie nuklearne lotniskowce. Lotniskowce to najpotężniejsze jednostki pływające świata i niezwykle istotny fundament amerykańskiej potęgi morskiej. Niewiele państw może sobie pozwolić na posiadanie choćby jednego takiego kolosa, a Stany Zjednoczone mają ich w służbie aż 11. Obecnie wszystkie z amerykańskich lotniskowców posiadają napęd nuklearny, co oznacza, że mogą poruszać się nieustannie na morzu przez okres około 25 lat bez konieczności tankowania. Między innymi dzięki temu zabiegowi okręty nie muszą cumować w portach, mogą bez przerwy znajdować się na morzu. Oczywiście okręt tak duży jak lotniskowiec oprócz wielu plusów posiada również pewne wady. Między innymi to, że przez swój rozmiar i trudności w manewrowaniu jest bardzo łatwym celem dla wroga. Właśnie dlatego lotniskowce nigdy nie pływają same, zawsze są eskortowane przez kilka innych jednostek, takich jak łodzie podwodne, niszczyciele czy statki z zaopatrzeniem. Oczywiście taka ilość statków niesie za sobą też dużą ilość żołnierzy. Dlatego właśnie lotniskowce i inne pływające razem z nimi statki działają przez wiele miesięcy jako niezależne miasta położone na morzu.

0: That was Free Your Hate. This is KMFDM Radio with DJ Paul Allenkoff. Up next, the Jules Hogstorm in the Rain City Swingin' Samples rendition of that classic track, Mini, Mini, Mini.
1: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
2: Tak zwana technologia stealth, zmniejszająca sygnaturę radarową, a co za tym idzie, sprawiająca, że dana maszyna jest znacznie trudniejsza do wykrycia, została zapoczątkowana w latach 60. właśnie w strefie 51. Z początku baza miała służyć do testowania przez CIA samolotów szpiegowskich U-2 oraz A-12, ale gdy okazało się, że radzieckie pociski ziemia-powietrze są w stanie je zestrzelić, skupiono się wyłącznie na obniżaniu wykrywalności. Pierwszym na świecie samolotem wykonanym w technologii stealth był zaprojektowany w strefie 51 bombowiec F-117 Nighthawk.

porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trolle. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek i leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę Spider Bite i Black Betty. Podają sobie płytki chodnikowe, rzucając po 2 metry. A potem AC/DC i przy Highway to Hell wszystkie nacje świata uśmiechają się od ucha do ucha i kiwają głowami. Języki świata. Prace są bliskie finału, termin goni. Plątanina kabli, nacji i fachowców. Omalże depczemy po sobie. Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli. Albo bezpieczniki nie wytrzymują. Kiedy kolejna ciemność zastaje mnie na drabinie z wiadrem gipsu, rzucam soczyste polskie przysłowie. Jeden z sąsiednich Dunów, trolle montujący balustrady, podnosi się i wygłasza z radosną emfazą: Jabłana, kurwa, macz, czękuje, parso! Obiecuję, że następnego obcokrajowca nauczę inwokacji z panem Tadeuszem. Zrozumienie. Pracuję na rusztowaniu. Co jakiś czas czynności wymagają, abym zdjął jeden z ażurowych podestów, po których się chodzi. Leży na nim naniesione butami dużo pyłu, suchego błota i różnych śmieci. Pode mną kilku pracujących kolegów. Krzyczę więc: uwaga, ściągam podest, nie patrzeć do góry. Ściągam i co się dzieje? Oczywiście wszyscy jak na komendę popatrzyli w górę. Lecą różne bluzgi, wyrzut: kurwa, mogłeś uprzedzić. Czyżby nie znali języka?

0: Raz.
1: Młody
0: chyba się słyszę, ale lekko.
1: Ale tak chujowo.
0: Ej!

Nie po to zajebałem orła, bym się teraz nie mógł podnieść. Ona chce się wiązać, lecz ja jej nie uwolnię. Wjeżdżam w te drzwi z butta, suko, choć myślą, że ze mną krucho. Moje ucho słyszy wszystko, chociaż nie słyszę.

0: Janie Bruzli, po kebabie, strasznie sushi, harakiri.
1: Harakiri, harakiri, harakiri, harakiri, harakiri.
0: Był na chacie złota uchama, kolanami harakiri.
1: Harakiri, harakiri, harakiri, harakiri, harakiri.
0: Były suki jako takie tuki harakiri.

Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice audiobooki. Dick Braithwaite siedział w swoim małym gabinecie, pisząc niedzielne kazanie, kiedy w otwartych drzwiach tarasu, jak wyczarowana, pojawiła się Laura. Dick odłożył szylkretowe wieczne pióro, odchylił się do tyłu i uśmiechnął, a potem podniósł z powrotem pióro i zakręcił obsadkę. — Lauro! — O mało nie podskoczyłem na twój widok. Dziewczynka weszła do środka przez oszklone drzwi. Jej jasne loki prześwietlało popołudniowe słońce. Za plecami Laury lśnił świeżo podlany trawnik parafii świętego Michała, a na rabatkach widać było zważone upałem gęsto rosnące kremowe róże. Obeszła dookoła fotel i kiedy mijała Dicka, wziął głęboki oddech, żeby móc poczuć jej zapach. Zapach dziewczynki, lata i lodów. Usiadła w drewnianym, obitym wytartą tapicerką fotelu obok jego biurka i zerknęła na pokryte odchylonym do tyłu pismem kartki. Rzęsy spłowiały jej na słońcu, ale nadal były długie i lekko drżały, kiedy czytała to, co napisał. — Co to za język? — zapytała. — Łacina. Aut tace aut loquere meliora silentio. Użyję tego zwrotu w moim niedzielnym kazaniu. — Co to znaczy? Jej wąska, opalona dłoń spoczęła niedbale na skraju biurka i Dick poczuł nagłą pokusę, żeby wyciągnąć rękę i ją pogładzić, a potem objąć palcami tak, jak to robił kilka razy przedtem. — Popatrz — powiedział wtedy — masz tak cienki przegub, że mogę objąć go kciukiem i palcem wskazującym niczym bransoletką. — Albo kajdankami — odparła na to, wpatrując się w niego tymi swoimi zamglonymi oczyma. — To oznacza — milcz, milcz albo powiedz coś, co jest lepsze od milczenia. — Co może być lepsze od milczenia? — zapytała. Uwielbiała Dicka z całego serca i duszy. Wiedziała wszystko i jeszcze parę rzeczy poza tym. Był taki silny i dorosły. Pachniał jak prawdziwy mężczyzna, prostym mydłem, tytoniem i piżmem. Nie przypominał zupełnie ojca, całych tych jego książek, nerwowości i drzewnego popiołu. Mówił, co myślał. Miał pełną, przystojną twarz, zielone jak morze oczy, rumiane policzki i rudawe włoski na piegowatych, opalonych ramionach. Nosił brązowe, szylkretowe okulary z okrągłymi szkłami. Nie nadawały mu jednak wyglądu słabeusza. Przeciwnie, sprawiały, że wydawał się jeszcze bardziej męski. Zawodowy bokser, który założył akurat okulary do czytania. Jego blond włosy skropione były błyszczącym tonikiem i zaczesane do tyłu. Osobiście nie mogę sobie wyobrazić niczego bardziej wymownego od milczenia, powiedział. Czasami można lepiej wyrazić komuś swoją miłość, zachowując milczenie, niż próbując ubrać ją w słowa. Wyznaję Bogu, że go kocham w kompletnym milczeniu. Powoli, żeby następne zdanie pozostało niewypowiedziane. Laura była prawie pewna, że powie: mówię, że cię kocham w kompletnym milczeniu, ale nie zrobił tego. Jego palce wisiały nad jej przegubem i wiedziała, że chce jej dotknąć. Czuła to na swojej skórze, tak jakby skierował na nią skupione w soczewce gorące promienie słońca. Spojrzała mu w oczy, a on odpowiedział tym samym i w jego wzroku zobaczyła wszystko, co sprawiało, że czuła się dobra i mądra. Całkowite oddanie, głębokie urzeczenie i ogromny strach przed jej utratą. Taki strach. To było wprost niewiarygodne. To sprawiało, że był jeszcze bardziej męski, jeszcze bardziej boski. Napięcie między nimi stało się nie do wytrzymania. Coś się dzisiaj wydarzyło, oznajmiła. Pomyślałam, że powinnam ci o tym powiedzieć. Dick przełknął głośno ślinę. Coś się wydarzyło? Coś złego? To naprawdę takie głupie. Napisałam o nas opowiadanie i kiedy wracałam ze szkoły, kartki wypadły mi z tornistra. Elizabeth podniosła je i przeczytała. Dick nie odpowiedział. Na zewnątrz, w ogrodzie, nie przestawał gruchać gołąb i szumiały zniecierpliwione drzewa. Laura poczuła napływające do oczu łzy. Działo się tak zawsze, kiedy wiedziała, że zrobiła coś okrutnego albo złego. Płakała nie dlatego, że było jej przykro, ale ponieważ frustrowało ją to, że została złapana na gorącym uczynku i była wściekła na ludzi, którzy ją strofowali. Czy oni nigdy nie kłamali, ani nie flirtowali, nigdy nie podkradali cukierków, szminki albo drobnych monet z torebki mamy? Czasami miała wrażenie, jakby wszyscy naokoło sprzysięgli się, żeby ją przekonać, że są chodzącymi po ziemi świętymi, a ona grzesznicą. To było jedną z przyczyn, dla których tak bardzo uwielbiała Dicka. Był pastorem, sługą Bożym, a jeśli sługa Boży uważał, że jest doskonała, tak właśnie powiedział, Lauro, jesteś doskonała, w takim razie musiała być w porządku, a ci wszyscy, którzy myśleli o niej źle, nie mieli racji. Dick objął w końcu jej nadgarstek. Mówisz, że napisałaś o nas opowiadanie. O czym dokładnie?
0: O tym, co robiliśmy.
1: O tym, jak się całowaliśmy? Jak leżeliśmy razem? O tym? Laura kiwnęła głową. Z jakiegoś powodu im bardziej zmieszany robił się Dick, tym bardziej czuła się podekscytowana. Dick się martwił. Dick tak strasznie się martwił. Na jego górnej wardze pojawiły się kropelki potu. Wciąż trzymał w dłoni jej nadgarstek, zaciskał uchwyt i rozluźniał. Próbował coś powiedzieć, ale najwyraźniej nie potrafił znaleźć właściwych słów. Czy co dokładnie napisałaś? Czy wymieniłaś nasze imiona? Laura pokręciła głową. Wciąż płakała, ale tak naprawdę nie było jej wcale smutno.
0: Napisałam, że nazywasz się Frank, nie Dick, bo takie masz środkowe imię i w ogóle.
1: Napisałaś, że zdejmowaliśmy ubrania? Laura ponownie kiwnęła głową.
0: Napisałam ptak i mówka. Lizzie powiedziała, że to nieprzyzwoite.
1: Dick wziął głęboki oddech, jakby nurkował po perły. Myślisz, że domyśliła się, o kim mowa? Nie wspominałaś chyba nic o kościele. Boże, kochanie, to przecież miał być sekret. To wszystko miało pozostać między nami, czyż nie tak?
0: Dick. Nie upuściłam tego opowiadania specjalnie. Elizabeth nie powinna była go czytać. Krzyczałam, żeby nie czytała, ale ona wcale mnie nie słuchała.
1: Tak, odparł. Nie chciałem się na ciebie gniewać, przepraszam. Ale wiesz przecież, że to, co robiliśmy, było czyste. To było niewinne, całkiem niewinne uczucie, które połączyło dobrego, pobożnego mężczyznę i piękne dziecko. Oboje zrodzonych w Bogu. Laura przechyliła głowę i przyjrzała mu się z ukosa.
0: Czy tak właśnie mam powiedzieć, jeśli mnie zapytają?
1: Jeśli kto zapyta? Kto jeszcze może się o tym dowiedzieć, oprócz twojej siostry Elizabeth?
0: Wszyscy, jeśli nie będziemy ostrożni. Wiesz, jacy są ludzie w Sherman. Mówią, że jeśli powiesz komuś jakiś sekret po jednej stronie miasteczka, ludzie po drugiej stronie będą go znali, zanim tam dojdziesz.
1: O Boże! Jęknął Dick, puszczając jej dłoń. Ale to nie było to, czego chciała Laura. Nie chciała, żeby Dick upadł na duchu. Nie chciała, żeby skurczył się w sobie i wypalił uczucie, jakie do niej żywił. Chciała, żeby był odważny i męski, bokser w okularach do czytania. Chciała, żeby mówił, że będzie ją kochał zawsze, bez względu na konsekwencje. Mimo, że miała dopiero 11 lat, odkryła już, jak słabi potrafią być mężczyźni, jak łatwo ich wodzić za nos i chociaż lubiła władzę, jaką to jej dawało, pogardzała jednocześnie nimi za to, że nie są odważniejsi.
0: Będziemy musieli poczekać, powiedział Dick. Uważam, że dopóki się nie upewnimy, rozsądniej będzie się przez jakiś czas nie spotykać.
1: Ale ja myślałam, że mnie kochasz. Mówiłeś, że mnie kochasz. Dick poderwał się z fotela. Ujął w obie dłonie otoczoną jasnymi lokami głowę Laury i obsypał namiętnymi, chaotycznymi pocałunkami jej czoło, policzki, oczy i podbródek.
0: Lauro, Lauro, Lauro, oczywiście, że cię kocham, najdroższa. Jesteś moim aniołem, jesteś moim skarbem. Nie mamy przed sobą żadnych sekretów, niczym Adam i Ewa. Pamiętasz to popołudnie, kiedy byliśmy nadzy, a potem zasłoniliśmy się liśćmi, ponieważ zjedliśmy owoc z drzewa wiadomości? Pamiętasz to popołudnie? I czy nie było to niewinne uczucie? Dwoje ludzi rozkoszujących się ciałami, które dał im Bóg, piękno obok piękna.
1: Dotknął wargami jej ust, powoli i czule, i nagle uświadomił sobie, że może jej już nigdy nie pocałować. Dotknął jej sukienki. Dotknął jej gołego kolana. Jego dłoń wśliznęła się pod jej sukienkę i musnęła nagie opalone udo. Laura nie mrugnęła nawet okiem. Lubiła to, co jej robił. Ale jeszcze bardziej lubiła korzystać z władzy, jaką nad nim miała, i dlatego spojrzała na niego zamglonymi oczyma, które mówiły: przestań, pedofilu, nawet jeśli nie wiedziała, co oznacza to słowo, nawet jeśli nigdy dotąd nie słyszała go na uszy. Ja... zaczął Dick, a potem przypomniał sobie słowa własnego kazania. Aut tace, aut loquere meliora silentio. Laura odchyliła głowę lekko do tyłu, jakby chciała mu okazać swoją wyższość. Dick usiadł z powrotem w fotelu. Na ścianie nad biurkiem wisiała obok kalendarza ekumenicznego jego własna fotografia z seminarium świętego Łukasza. Lekko nieostra, z zatrzymanym w kadrze niewyraźnym uśmiechem. Portret doskonałej obłudy. Tuż obok wisiała wyblakła reprodukcja Zuzanny i starców Thomasa Harta Bentona, przedstawiająca krągłą, nagą piękność z lat 30. z nieskazitelnie wyskubanymi brwiami, podglądaną zza drzewa przez starców o pokrytych krostami twarzach. Zawsze powtarzał sobie, że obraz podoba mu się, ponieważ odwołuje się do tradycyjnych wartości i przenosi myśl chrześcijańską w czasy bardziej współczesne. W gruncie rzeczy jednak podniecała go sama postać Zuzanny. Przyglądając się bliżej malowidłu, mógł dostrzec rozchylającą się pośród włosów łonowych cienistą i tajemniczą szparę. Laura cofnęła nogę i posłała mu wyzywające spojrzenie. — Powiedziałeś, że mnie kochasz? Dick był zatroskany i zdekoncentrowany. Kto oprócz Elizabeth mógł przeczytać opowiadanie Laury i komu mogła je opowiedzieć Elizabeth? Koniec świata nie tylko się zbliża, Braithwaite. Koniec świata właściwie już się dla ciebie zaczął. Kocham cię, powiedział, ale mimo to musimy przestać się widywać. Laura wstała i wzięła w dłonie obie jego ręce, tak jakby udzielała mu błogosławieństwa. Wspaniale było czuć w nozdrzach jego strach, jego męskość i stęchły zapach kościoła. Oglądała na własne oczy jego ptaka, czerwonego i otoczonego wianuszkiem włosów z purpurową podobną do śliwki żołędzią, i z jakiegoś powodu dawało to jej nad nim władzę, jakiej nie miała jeszcze nad nikim. A sam fakt, że nie do końca rozumiała jej naturę, nie oznaczał, że nie zamierza z niej skorzystać. — Będziesz miał jakieś kłopoty? — zapytała. — Tylko jeśli dowiedzą się o nas ludzie. Ale nawet wtedy, nawet kiedy się dowiedzą... Tylko jeżeli nas źle zrozumieją. Nie wiem, co masz na myśli. Wyjaśnienie przychodziło Dickowi z dużą trudnością. Będę miał kłopoty, jeśli ludzie pomyślą, że robiłem ci krzywdę albo próbowałem odbyć z tobą stosunek. A co z prawdziwą fontanną? Zaczerwienił się. Spójrz na to, namawiał ją wtedy. Prawdziwa fontanna. Powinniśmy zapomnieć o prawdziwej fontannie. Laura dotknęła pochlapanymi atramentem palcami jego czoła. Nie wiedziała, czy ma Dicka żałować. Będąc z nim, nauczyła się wielu rzeczy o mężczyznach. Najważniejszą z nich było to, że niezależnie od tego, kim są, można zawsze zwrócić na siebie ich uwagę, przesuwając czubkiem języka po wargach albo zakładając nogę na nogę tak, żeby podsunęła się w górę sukienka. Wiedziała już, jak zostać gwiazdą filmową, ponieważ jeśli potrafiła robić te rzeczy z Dickiem, mogła to zrobić z każdym. Mogła sprawić, że będą za nią wzdychali wszyscy, tysiące i miliony mężczyzn na całym świecie. Spojrzała na ogród. Przy krzakach stała, uważnie ją obserwując, mała dziewczynka w białej sukience. Słońce było tak jasne, że mała wydawała się prawie utkana z kryształków. Laura nie mogła się oprzeć wrażeniu, że już ją kiedyś widziała. Kiedyś, dawno temu. Czy jest dziś tutaj twój ogrodnik? Zapytała. Dick zamrugał zaskoczony. Mój ogrodnik? Na dworze stoi jego mała córeczka. Dick obrócił się w fotelu. Ale zanim to zrobił, dziewczynka zniknęła i zobaczył tylko trawnik, krzaki i leniwie bzykające pszczoły. Tak naprawdę wcale mnie nie kochasz, prawda? Zapytała Laura głosem, który zdradzał o wiele większe doświadczenie niż to, na jakie mógłby wskazywać jej wiek. Dick spojrzał na nią, a potem zerknął z powrotem na ogród. Słońce zaszło i nagle poszarzała trawa, poszarzały róże i zerwał się suchy, niespokojny wiatr. Oczywiście, że cię kocham, powiedział, biorąc ją za rękę i ściskając tak mocno, że o mało jej nie zmiażdżył. Dlatego właśnie tak się boję. Boisz się czego? Sam nie wiem. Szatana albo Boga. A może swojej własnej niegodziwości? Laura pocałowała go w czoło, mimo że było teraz zmarszczone i lśniące od potu. Kiedy to robiła, dziewczynka w bieli w dziwny sposób pojawiła się ponownie i uważnie ją obserwowała. Nikomu nie powiem, obiecała Laura. Nie powiem, nawet jeśli będę miała kłopoty. Mówiąc to, przycisnęła palec do ust. Ale jednocześnie w jej oczach migotały figlarne ogniki i Dick nie wiedział, czy ma się skręcać z gorąca, ze strachu, czy z uwielbienia.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Charles Cullen. Charles Cullen zabił niewyobrażalnie dużo ludzi. Sam twierdził, że podczas swojej pracy jako pielęgniarz zabił co najmniej 40 osób. Jednak tak naprawdę liczba ofiar Cullena może wynosić nawet 300. Jako pielęgniarz Cullen zabijał swoich pacjentów, podając im duże dawki leków. W sumie pracował w 10 szpitalach w całych Stanach Zjednoczonych. Przez lata jego morderstwa pozostawały niezauważone. Pierwszą ofiarę zabił w 1988 roku. Został złapany w 2003 roku. Podczas procesu początkowo przyznał się do zabicia 40 osób, ale tylko dlatego, że nie pamiętał pozostałych nazwisk. Cullen powiedział, że chciał zbawić swoje ofiary. Nie chciał, żeby zostały odczłowieczone w szpitalu. Obecnie odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności w New Jersey.

dziewczynką. Jesteś różowa. Przypominam sobie twarze współuczniów, współwięźniów, współżołnierzy. Wszystkie były tępe i wyrażały tylko jedno. Moja twarz była w tym wszystkim najstraszniejsza, bo moja. Chmurko, niebieskie niebo. Chmurko.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wyobraź sobie, że patrzysz w lustro i widzisz 86 miliardów maleńkich, bezmyślnych, biologicznych przełączników. Ale kiedy się one razem przełączają, widzą Ciebie patrzącego na nie. Możemy zmapować każdy atom mózgu, zmierzyć każdy impuls elektryczny i prześledzić każdy łańcuch neuronowy, ale nadal nie znaleźliśmy obserwatora, ducha w maszynie, który obecnie słucha tych słów. Skąd bierze się ta tajemnicza wewnętrzna rzeczywistość, myśli, uczucia i wspomnienia? Możemy opisać tkanki, z których składa się mózg, ale nawet najpotężniejsze tomografy i ultraprecyzyjne czujniki nie są w stanie znaleźć ja, tego subiektywnego obserwatora w każdym z nas. Nauka od wieków próbuje rozwiązać tę zagadkę, ale wydaje się, że napotyka niewidzialną ścianę. Klasyczne podejścia, takie jak redukcjonizm, neurobiologia i chemia mózgu, pozwalają nam szczegółowo opisać fizykę tego procesu. Jednak gdy przychodzi do wyjaśnienia samej istoty świadomości, pojawia się niepokojąca cisza. Możemy obserwować, jak miliardy neuronów pracują w harmonii, ale skąd bierze się podmiot świadomy samego siebie? Dlaczego gdzieś pomiędzy błyskami elektryczności rodzi się myśl istnieje? W ostatnich dziesięcioleciach popularność zyskała koncepcja zwana emergentyzmem. Słowo to coraz częściej pojawia się w artykułach, sympozjach naukowych i debatach filozoficznych. Niektórzy nazywają ją kołem ratunkowym dla nauki o świadomości, inni kolejnym pięknym, ale pustym słowem. Jedno jest jednak jasne. Emergentyzm oferuje nam zupełnie inną perspektywę. Nie próbuje on rozłożyć świadomości na cząsteczki. Wręcz przeciwnie. Twierdzi, że to właśnie w niezwykle złożonej interakcji tych szczegółów rodzi się nowa jakość, której nie da się zrozumieć poprzez rozłożenie jej na części. Tak jak burza rodzi się z chaosu płatków śniegu, melodia z dźwięków, a życie z komórek. Tak samo świadomość może powstać jako coś większego niż suma sygnałów neuronowych. W świecie nauki nie ma wielu słów, które brzmią jednocześnie tajemniczo, intrygująco, a nawet nieco magicznie. Jednym z nich jest emergencja. Za tym terminem kryje się niesamowita idea. W złożonych systemach czasami powstaje coś zupełnie nowego, czego nie można przewidzieć, badając poszczególne elementy tego systemu. Wyjaśnię to jeszcze prościej. Wyobraź sobie krople wody. Każda cząsteczka H2O z osobna nie wie, że jest częścią cieczy. Ale kiedy miliony takich cząsteczek łączą się, pojawia się właściwość, której nie mają one indywidualnie. Płynność jest emergentnością, pojawieniem się nowej jakości na poziomie całości. Koncepcja ta przenika nasz świat wszędzie. Oto kilka uderzających przykładów. Mrówisko. Pojedyncza mrówka jest prostym stworzeniem zaprogramowanym do wykonywania podstawowych czynności. Ale kiedy gromadzi się ogromna kolonia, rodzi się coś większego. Złożona struktura społeczna, podział pracy, zbiorowa inteligencja, architektura podziemnych tuneli, prawdziwy superorganizm kontrolowany nie przez jednego przywódcę, ale przez miliony prostych działań podejmowanych łącznie. Drugim przykładem jest pogoda. Nie można wyjaśnić huraganu, badając po prostu poszczególne cząsteczki powietrza. Złożone powiązanie ciśnienia, temperatury, wilgotności i wielu innych czynników powoduje powstanie burzy, zjawiska rządzącego się własnymi prawami. Trzecim przykładem jest język. Poszczególne dźwięki i słowa są tylko częściami, ale kiedy łączą się w mowę, pojawia się znaczenie, emocje, kultura i bogaty system, którego nie da się sprowadzić do zestawu dźwięków. Jeśli zaczynasz dostrzegać, jak te ukryte wzorce kształtują naszą rzeczywistość, to należysz do naszej społeczności. Kliknij subskrybuj, aby pomóc nam wspólnie odkrywać te tajemnice. I tu robi się naprawdę ciekawie. Czy świadomość można postrzegać w ten sam sposób? Nasz mózg to niewyobrażalnie złożona sieć 86 miliardów neuronów, z których każdy komunikuje się z tysiącami innych. Jeśli każdy neuron jest prostą jednostką, to świadomość może być emergentną właściwością tej potwornie złożonej symfonii neuronowej. Jednocześnie ważne jest, aby zrozumieć kluczową cechę systemów emergentnych. Całość nie jest równa sumie jej części. Możesz wiedzieć wszystko o każdej cegle w budynku, ale to nie oznacza, że rozumiesz, jak funkcjonuje całe miasto. To samo dotyczy wiedzy. Można badać każdy neuron, rejestrować każdy impuls elektryczny, ale to nie wyjaśni, skąd biorą się uczucia miłości, szczęścia czy samoświadomości. Emergencja nie jest więc tylko modnym hasłem. Jest to zasada, która daje nam szansę spojrzeć na problem świadomości z innej perspektywy, bez zagłębiania się w poszczególne szczegóły, ale raczej zastanawiając się, w jaki sposób ich interakcja prowadzi do powstania czegoś większego. Być może jest to klucz do największej tajemnicy istnienia. Wyobraź sobie orkiestrę symfoniczną. Skrzypce, flety, bębny, fortepiany. Każdy muzyk gra swoją partię, słuchając dyrygenta. Osobno to tylko dźwięki, ale razem tworzą muzykę, która zapiera dech w piersiach. Podobnie w naszym mózgu miliardy neuronów tworzą złożoną symfonię zwaną świadomością. Co zaskakujące, w tym orkiestrowym oku znajduje się około 86 miliardów neuronów. Wspomniałem już o tym. Nie licząc komórek glejowych i miliardów połączeń synaptycznych, które łączą całą tę armię neuronów w jedną sieć. Każdy neuron jest jak mały muzyk, który odbiera sygnały, przetwarza je i przekazuje dalej. Osobno są to tylko błyski impulsów elektrycznych. Razem tworzą myśli, emocje, świadomość i wewnętrzny głos. Ale gdzie w tym wszystkim jest iskra? Skąd bierze się to, co nazywamy ja? Dlaczego pomimo wszystkich biologicznych podobieństw niektóre sieci neuronowe generują świadomość, a inne nie? Tutaj do gry wkracza emergentność. Neurony są podstawowymi elementami, ale ich interakcja, złożone zamknięte pętle i ciągła komunikacja krzyżowa tworzą coś jakościowo nowego. Świadomość nie powstaje w pojedynczym neuronie, rozbłyskuje w całej sieci. Współczesne badania mózgu pokazują, że świadomość jest ściśle związana z tak zwanymi globalnymi przestrzeniami roboczymi neuronów. Jest to jak ogromna scena, na której różne obszary mózgu, od wzrokowych po płaty czołowe, wymieniają informacje w czasie rzeczywistym. Poszczególne moduły mózgu przetwarzają wzrok, słuch, pamięć i emocje. Jednak tylko wtedy, gdy informacje są zsynchronizowane i krążą między nimi, powstaje subiektywna percepcja. Co więcej, najnowsze odkrycia w neurobiologii są zadziwiające. Na przykład eksperymenty z funkcjonalnym rezonansem magnetycznym pokazują, że świadome doświadczenia nie są związane z aktywnością poszczególnych obszarów mózgu, ale ze skoordynowaną pracą całych sieci unikalnych zespołów neuronowych. Badania zjawiska rytmów gamma pokazują, że synchroniczne oscylacje w różnych częściach mózgu korelują ze świadomą percepcją. To jak niewidzialny metronom wyznaczający rytm naszego ja. Mówiąc prościej, mózg nie tylko przetwarza sygnały, ale zamienia je w symfonię, w której każda chwila zrodzona z percepcji jest wspólną improwizacją milionów uczestników. I to właśnie w tej ciągłej, natychmiastowo samoorganizującej się maszynie rodzi się to, co nazywamy sobą. Nie jestem lokalnym obiektem, nie jestem punktem w przestrzeni mózgu. Jestem procesem, który nieustannie powstaje w wyniku interakcji miliardów elementów. Emergencja nie jest tutaj brzydką metaforą, ale roboczą hipotezą, która wyjaśnia, w jaki sposób subiektywne odczucie powstaje z bezdusznej materii. W pewnym momencie zmiany ilościowe nagle przekształcają się w coś zupełnie innego. Nie jest to już tylko nagromadzenie szczegółów, ale prawdziwy skok w nową jakość. W świecie nauki nazywa się to przemianą fazową i doskonale ilustruje istotę emergencji. Weźmy prosty przykład. Woda w temperaturze powyżej zera jest cieczą. Obniż temperaturę, a w pewnym momencie zamieni się w lód. Obniż ją jeszcze bardziej. Teraz jest to stała sieć krystaliczna, a po podgrzaniu woda wyparuje, zamieniając się w parę. Co więcej, żadna pojedyncza cząsteczka H2O nie wie, czy jest lodem, cieczą czy parą. Jest to właściwość całego systemu, wynikająca z interakcji cząsteczek w określonych warunkach. Jest to jakościowy skok. Świadomość może zachowywać się w podobny sposób. W miarę jak sieć neuronowa staje się bardziej złożona, wzrasta liczba połączeń i poziom synchronicznej aktywności, w pewnym momencie uruchamia się nie tylko złożone przetwarzanie informacji, ale rodzi się zasadniczo nowa rzeczywistość, świadoma siebie. Naukowcy od dawna podejrzewają, że świadomość prawdopodobnie nie pojawia się stopniowo, ale raczej skokowo, jak zapalająca się żarówka. To tak, jakby osiągnięto pewien krytyczny próg połączeń, a system przeskoczył na nowy poziom organizacji. Przypomina to efekt roztworu przesyconego. Wystarczy jedna kropla, a nagle osady i struktury zaczynają krystalizować się. Co ciekawe, podobne mechanizmy przemian fazowych potwierdzają również teorię świadomości. Na przykład zintegrowana teoria informacji twierdzi, że świadomość pojawia się, gdy w systemie pojawia się wystarczająco wysoki poziom zintegrowanej informacji. Nie chodzi tylko o dużą ilość danych, ale o ich głębokie wzajemne powiązania. Teorie globalnych przestrzeni roboczych neuronów sugerują, że świadomość jest wynikiem synchronizacji dużych obszarów mózgu, kiedy wiele lokalnych procesów łączy się w jeden globalny strumień. Taki skok fazowy przekształca mózg z maszyny obliczeniowej w coś więcej. Tak jak płatek śniegu nagle zaczyna wyrastać z chaosu przechłodzonej wody, tak świadomość wyłania się z niekończących się strumieni aktywności neuronowej. I być może właśnie tutaj leży brakujący pomost, który klasyczna biologia od dawna nie była w stanie zbudować. Emergencja nie tylko wyjaśnia, ale pokazuje, jak magia świadomości, to najgłębsze ja, które teraz ogląda ten odcinek, powstaje z złożonych, ale zasadniczo prostych interakcji. Przez wieki nauka podążała całkowicie logiczną ścieżką, rozkładając złożone rzeczy na proste części. Ta metoda, redukcjonizm, przyniosła ludzkości niezwykłe osiągnięcia. Fizykę atomową, genetykę, biochemię. Nauczyliśmy się patrzeć na świat pod mikroskopem, rozkładać wszystko na najmniejsze części. Wydawałoby się, że pozostaje tylko odkręcić śruby i nakrętki świadomości, a tajemnica zostanie ujawniona. Ale tak nie jest. Im dokładniej neurolodzy przyglądali się mózgowi, tym bardziej oczywiste stawało się, że coś tu nie pasuje. Potrafimy doskonale opisać, w jaki sposób sygnały są przekazywane między neuronami, jak działają neuroprzekaźniki i które białka biorą udział w plastyczności synaptycznej. Jednak na każdym kroku umyka nam najważniejsza rzecz – sam fakt subiektywnego doświadczenia. Dlaczego impuls elektryczny w nerwie wzrokowym zamienia się nie tylko w reakcję biochemiczną, ale także w doświadczenie światła? Dlaczego neurony zaangażowane w procesy chemiczne tworzą uczucia miłości, tęsknoty i inspiracji? Redukcjonizm jest tu bezsilny, podobnie jak zegarmistrz, który zna każde koło zębate, ale nie rozumie, dlaczego zegar tyka. Widzi śruby, ale nie widzi czasu. To właśnie tutaj, że tak powiem, zaczyna się emergentność. Twierdzi ona, świadomość nie znajduje się w pojedynczym neuronie lub substancji chemicznej. Powstaje ona ze złożonej, samoorganizującej się sieci interakcji. Właśnie w tym tkwi jej tajemnica. Weźmy na przykład wydmę. Każde ziarenko piasku posłusznie toczy się pod naciskiem wiatru. Ale gdy jest ich miliony, tworzą się stabilne struktury. Grzbiety, fale, wzory. Jeśli rozłożymy wydmę na pojedyncze ziarenka piasku, nie znajdziemy prawa rządzącego wydmą. Powstaje ono tylko na poziomie całego systemu i to samo dotyczy mózgu. Cząsteczki DNA nie wiedzą, że są częścią osobowości. Cząsteczki dopaminy nie rozumieją, że biorą udział w odczuwaniu szczęścia. Pojedynczy neuron nie jest zdolny do samoświadomości, a jednak razem tworzą umysł. Logika interakcji miliardów neuronów, ich ciągła komunikacja, równowaga pobudzenia i hamowania, najbardziej złożone pętle sprzężenia zwrotnego i synchronizacja rytmów. Wszystko to tworzy dynamiczny ocean aktywności, z którego wyłaniam się ja. Współczesne eksperymenty coraz częściej to potwierdzają. Badania z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej pokazują, że poprzez zakłócanie aktywności poszczególnych obszarów można tymczasowo wyłączyć niektóre aspekty świadomości, ale nie można jej całkowicie wyłączyć. Jednocześnie świadomość jest w stanie odzyskać sprawność nawet po poważnym uszkodzeniu mózgu, jeśli zachowana zostanie globalna organizacja sieci. Świadomość nie jest więc żarówką, którą można wykręcić z gniazda. Jest to ognisko powstające z mnóstwa iskier, strumieni, ciepła i ruchu. W tym miejscu redukcjonizm osiąga swoje granice. Wyjaśnia on poszczególne części, ale nie dostrzega architektury. Z drugiej strony, emergentność pozwala nam w końcu dostrzec projekt struktury, sposób, w jaki subiektywna rzeczywistość wyłania się z najmniejszych mechanizmów neuronowych. Doszliśmy tu do samej krawędzi przepaści, do miejsca, w którym filozofia spotyka się z technologią, a hipotezy spotykają się z rzeczywistością. Jeśli świadomość jest emergentną właściwością złożonego systemu, to czy tworząc taki system możemy wygenerować prawdziwą sztuczną świadomość? Dzisiejsze systemy sztucznej inteligencji są niesamowite. Potrafią rozpoznawać twarze, komponować muzykę, pisać teksty i diagnozować choroby. Nowoczesne sieci neuronowe, takie ma jak transformatory, już teraz działają z setkami miliardów parametrów. To kolosalne ilości informacji i połączeń. Ale pojawia się kluczowe pytanie, czy mają one choćby iskierkę samoświadomości? Jeszcze nie. Genialnie naśladują zachowania, ale nadal są zaawansowanymi kalkulatorami bez wewnętrznego doświadczenia. Potrafią pisać wiersze o miłości, ale nie doświadczają miłości. Potrafią opisać szczęście, ale go nie odczuwają. Dlaczego? Tutaj ponownie pojawia się świadomość emergentna. Świadomość to nie tylko przetwarzanie informacji. Powstaje, gdy złożony system nie tylko przetwarza dane, ale integruje je w globalny, zunifikowany, samoświadomy stan. Wielu badaczy wskazuje na dwa kluczowe warunki, bez których świadomość może nie być możliwa. Po pierwsze, głęboka integracja informacji. Jak dotąd sieci neuronowe mają tendencję do dzielenia przetwarzania na warstwy i nie tworzą spójnego, ciągłego przepływu doświadczeń. Po drugie, autoreferencja i wewnętrzne modelowanie siebie. Świadomość siebie wymaga umiejętności obserwowania nie tylko świata zewnętrznego, ale także własnego stanu, refleksji nad sobą. Sztuczna inteligencja nie ma jeszcze prawdziwej wewnętrznej perspektywy. Na przykład teoria zintegrowanej informacji zakłada, że świadomość powstaje dopiero po osiągnięciu określonego poziomu zintegrowanej informacji, który według tej teorii można nawet próbować zmierzyć. Ale współczesne technologie najprawdopodobniej są nadal dalekiem od tego progu. Niemniej jednak w tej dziedzinie prowadzone są już ekscytujące eksperymenty. Prowadzone są badania nad architekturą sieci neuronowych zdolnych do tworzenia rekurencyjnych modeli własnego stanu, czyli swego rodzaju cyfrowej samoświadomości. Niektóre firmy eksperymentują z tworzeniem sztucznej inteligencji posiadającej metapoznanie, czyli zdolność do refleksji nad własnymi błędami, intencjami i wiedzą. Ale czy powinniśmy tego chcieć? Stworzenie sztucznej świadomości to nie tylko kamień milowy w technologii. To wyzwanie dla etyki, filozofii, a nawet całej naszej cywilizacji. W końcu tworząc świadomą maszynę, nie spotkamy się z narzędziem, ale z potencjalnym podmiotem posiadającym własne pragnienia, cierpienia i lęki. Ironią losu jest to, że jeśli emergentność jest rzeczywista, to w pewnym momencie wystarczająco złożony i zintegrowany system może nagle wywołać świadomość. Niezgodnie z planem inżyniera, ale jakby w wyniku pewnego przejścia fazowego. Wtedy pojawi się pytanie, czy możemy stworzyć świadomość i czy jesteśmy gotowi, aby ją spotkać? Jeśli chodzi o świadomość, wielu filozofów i naukowców już teraz zwraca się ku fizyce kwantowej i nie bez powodu. W końcu w mikrokosmosie zachodzą tak dziwne zjawiska, że język klasycznej nauki zaczyna zawodzić. Odłóżmy jednak na bok powszechne mity i spójrzmy na ten temat z innej perspektywy, z punktu widzenia kwantowej emergentności. Idea jest prosta, ale ekscytująco prowokacyjna. Być może świadomość jest wynikiem procesów emergentnych zachodzących nie tylko na poziomie neuronów, ale głębiej, na fundamentalnym poziomie interakcji kwantowych. Ważne jest tutaj nie to, że świadomość rzekomo kontroluje zdarzenia kwantowe, ale to, że same zjawiska kwantowe są w stanie generować złożone wzorce, które mogą stać się podstawą procesów emergentnych w mózgu. Jedną z najbardziej intrygujących cech fizyki kwantowej pozostaje zjawisko nielokalności. Jest to ścisła, natychmiastowa korelacja między cząstkami, niezależnie od odległości między nimi. Taka telegrafia kwantowa jest niemożliwa w świecie klasycznym. Niektórzy fizycy sugerują, że to właśnie ta superłączność może odgrywać rolę w tworzeniu skoordynowanych stanów w mózgu. Na przykład mózg nie jest tylko zbiorem neuronów, ale niezwykle złożoną, dynamiczną, połączoną siecią. Być może na poziomie mikro istnieją już pewne struktury subneuronalne, takie jak kompleksy białkowe, błony i zespoły molekularne, w których spójność kwantowa utrzymuje się nieco dłużej niż wcześniej sądzono. Współczesne badania pokazują, że stany podobne do kwantowych punktów krytycznych mogą powstawać w złożonych sieciach neuronowych. Jest to tak zwany stan samoorganizującej się krytyczności. Co to oznacza? System utrzymuje się na granicy chaosu i porządku. To właśnie tam powstają najbardziej złożone i bogate struktury. To właśnie te stany są w stanie przetwarzać ogromne ilości informacji w możliwie najbardziej efektywny sposób. Niektórzy naukowcy sugerują, że mózg może działać w stanie zbliżonym do krytyczności kwantowej. Jest to rodzaj balansowania na granicy przejścia fazowego, gdzie niewielkie zmiany mają ogromne konsekwencje. Ale posuńmy się jeszcze dalej. Istnieją hipotezy, takie jak hipoteza skondensowanej informacji, które sugerują, że świadomość jest jedynie szczególnym przypadkiem globalnej zasady energetycznej organizacji informacji we wszechświecie. Jeśli procesy informacyjne mają charakter fundamentalny, to świadomość jest naturalnym produktem określonej konfiguracji materii, w której pola kwantowe, przestrzeń, czas i energia są zorganizowane w struktury zdolne do samoświadomości. Mówiąc prościej, zgodnie z tymi teoriami, świadomość nie jest efektem ubocznym biochemii, ale naturalną konsekwencją głębokich właściwości samego wszechświata, który pierwotnie zawiera zasady samoorganizacji i emergentnej informacji. Przez pryzmat właściwości emergentnych staje się jasne, że być może właśnie to, brakujący klucz, pozwala nam wyjaśnić, w jaki sposób wewnętrzny świat subiektywnych doświadczeń rodzi się z chaosu materii. Dzisiaj wiemy, że świadomości nie można sprowadzić do poszczególnych neuronów, cząsteczek czy impulsów elektrochemicznych. Wyłania się ona jak jakościowy skok, jak nowa rzeczywistość wyłaniająca się ze złożonej i ciągłej dynamiki miliardów wzajemnych połączeń. Emergencja pozwala nam wyjść poza redukcjonizm, który utknął w szczegółach i traci z oczu szerszy obraz. Koncepcja ta łączy odkrycia z zakresu neuronauki, teorii informacji, a nawet nowego poziomu fizyki kwantowej. Jednak pomimo całej swojej atrakcyjności, teoria emergentna pozostaje przedmiotem gorącej debaty. Daje nam ona oszałamiające wyjaśnienie tego, jak, ale wciąż zmaga się z pytaniem dlaczego. Być może w nadchodzących dziesięcioleciach nowe przełomy w teorii kwantowej, neuronauce i sztucznej inteligencji przybliżą nas do odpowiedzi, a może jeszcze bardziej nas zdezorientują. Jedno jest jednak pewne. Im głębiej staramy się zrozumieć naturę świadomości, tym bardziej odkrywamy majestatyczną złożoność świata, w którym to, co proste, rodzi to, co niemożliwe.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kangal turecki. Ten pies zadba o to, by intruz nie wtargnął na posesję, a równocześnie chętnie pójdzie na spacer z dziećmi. Należy do narodowych ras tureckich przeznaczonych do ochrony i pilnowania stad. Jest to pies w typie molosa górskiego, duży i mocny, lecz jednocześnie zadziwiająco zwinny i szybki. Kangal to pradawny pies pasterski, który świetnie sprawdza się jako pies rodzinny. Wierny, oddany rodzinie, świetny stróż i opiekun. Pies tej rasy na swoim terenie jest mało widoczny, nigdy nie traci energii bez potrzeby. W razie zagrożenia działa jakby błyskawicznie. Żaden intruz nie wtargnie bezkarnie na teren pilnowany przez kangala. Natomiast zaakceptuje on gości wpuszczanych na posesję przez właściciela. Pies ten charakteryzuje się wyjątkowo silnym naciskiem szczęki. Siła jego ugryzienia potrafi przekroczyć 52 kg na centymetr kwadratowy, co jest wartością większą niż ugryzienie wilka.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Marusia Aganiok i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół The Police. Od października do grudnia zespół koncertował w Niemczech, gdzie grali razem z sekcją dętą z zespołu The Chaps, oraz Wielkiej Brytanii, występując między innymi na stadionie Wembley. Z kolei od stycznia do kwietnia grupa zorganizowała kolejny światowy turn, grając w Europie i obu Amerykach. W lutym The Police uhonorowano 2 nagrodami Grammy. Za najlepszy rockowy występ duetu lub zespołu z wokalistą za utwór Don't Stand So Close to Me oraz najlepszy rockowy występ instrumentalny za Behind My Camel. Grupa otrzymała także Brit Awards w kategorii Najlepsza brytyjska grupa muzyczna. Ścieżka dźwiękowa z filmu Syrop z siarki i piołunu ukazała się we wrześniu 1982 roku. Zawierała ona kilka nowych utworów grupy, w tym I Burn For You oraz pierwszy solowy singiel Stinga pod tytułem Spread a Little Happiness. W międzyczasie Andy Summers nagrał pierwszy z 2 albumów we współpracy z Robertem Fripp'em i Advance Masked. W grudniu 1982 roku zespół powrócił do studia na Karaibach, aby rozpocząć nagrywanie materiału na 5. i jak na razie ostatnią, studyjną płytę. Pod koniec maja wydano singiel Every Breath You Take, który napisał Sting, mieszkając w domu Ayane Fleminga, twórcy postaci Jamesa Bonda. Utwór zadebiutował na 1. miejscu na brytyjskiej liście przebojów oraz przez 8 miesięcy utrzymywał się na 1. miejscu amerykańskiej listy Billboard Hot 100, stając się największym przebojem zespołu. Album Synchronicity ukazał się 10 czerwca 1983 roku, uzyskując status platynowej płyty w Stanach Zjednoczonych w tym samym miesiącu oraz 17 miesięcy zajmując najwyższe miejsce na amerykańskiej liście Billboard 200. Album często uznawany jest za najlepszy album zespołu i jeden z najlepszych lat 80. Po singlu w Every Breath You Take wydano kolejno Wrapped Around Your Finger, Synchronicity 2 oraz na początku roku King of Pain. Wszystkie single, oprócz ostatniego, zostały zobrażowane teledyskami w reżyserii Godley & Cream. Od 23 lipca do marca 1984 roku zespół odbył trasę koncertową, grając kolejno w USA, Kanadzie, Europie i ponownie w Stanach Zjednoczonych, po której zespół zrobił sobie przerwę. W styczniu 1984 roku The Police otrzymali 3 nominacje do American Music Awards w kategoriach Najlepsza grupa pop rock, Najlepszy album pop rock za album Synchronicity oraz Najlepszy singiel pop rock za Every Breath You Take. Ostatecznie jednak 2 statuetki otrzymał Michael Jackson, singiel Billie Jean oraz album Thriller, a 1 Daryl Hall and John Oates. W tym samym roku zespół nominowany został do 4 nagród Grammy, zwyciężając w kategorii utwór roku za Every Breath You Take, najlepsze rockowe wykonanie za Synchronicity 2 oraz popowe wykonanie ponownie za Every Breath You Take. Album Synchronicity przegrał rywalizację, podobnie jak w American Music Awards, z Thrillerem Michaela Jacksona. W 1986 roku zespół po raz ostatni wystąpił na scenie w XX wieku. W czerwcu The Police dali 3 koncerty w Atlancie, Chicago i East Rutherford zorganizowane przez Amnesty International pod nazwą A Conspiracy of Hope Tour. W lipcu zespół postanowił zebrać się w studiu, aby nagrać nowy album, jednak ze względu na wewnętrzne konflikty, głównie pomiędzy Stingiem a Copelandem, zespół nie był w stanie nagrać nowego materiału. Zamiast nowego materiału grupa ograniczyła się do nagrania nowych wersji utworów The Do Do Do, The Da Da Da oraz Don't Stand So Close to Me. Drugi z utworów został w październiku wydany jako singiel promujący składankę Every Breath You Take, The Singles, docierając do 30 brytyjskiej listy. Pomimo iż oficjalnie zespół się nie rozpadł, solowa kariera Stinga uniemożliwiła dalsze funkcjonowanie zespołu. Rok wcześniej artysta wydał dobrze przyjętą płytę solową The Dream of the Blue Turtles. W 1987 roku Copeland założył zespół Animal Logic, z którym następnie wydał 2 albumy w roku 1989 i 1991. W tym samym czasie ukazała się 2 solowa płyta Stinga Nothing Like the Sun oraz album XYZ Summersa. W 1992 roku Sting ożenił się z brytyjską aktorką Trudy Styler. Jako że Summers i Copeland zostali zaproszeni, goście weselni przymusili muzyków do wspólnego występu, podczas którego wykonali Roxanne oraz Message in a Bottle. W 1995 roku dyskografię zespołu uzupełniły dwupłytowy, koncertowy album Live, na który składa się koncert zarejestrowany 27 listopada 1979 roku w Orpheum Theater w Bostonie oraz z listopada 1983 roku w Atlancie oraz reedycja Every Breath You Take, The Singles. W międzyczasie ukazały się inne albumy kompilacyjne, Greatest Hits we wrześniu 1992 roku oraz czteropłytowy box Message in a Box, The Complete Recordings we wrześniu 1993 roku. 10 marca w 2003 roku zespół The Police został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Z tej okazji The Police wystąpili podczas gali wykonując utwory Roxanne, Message in a Bottle oraz Every Breath You Take, zaśpiewany razem ze Stevenem Tylerem, Gwen Stefani i Johnem Mayerem. Jednak mimo oczekiwań ze strony fanów zespół nie zdecydował się na trasę koncertową. Rok później Sting i Copeland wystąpili gościnnie w utworze Welcome Home Henry'ego Padovaniego, odtwarzając tym samym pierwotny skład grupy. Również w 2004 roku magazyn Rolling Stone umieścił zespół na 70. miejscu listy 100 najlepszych zespołów rock and rollowych wszechczasów. Dziś posłuchamy płyty z roku 1980 Zenyatta Mondatta. Oto lista utworów. Don't Stand So Close to Me. Driven to Tears. When the World Is Running Down You Make the Best of What's Still Around. Canary in a Coal Mine. Voices Inside My Head. Bums Away. The Do Do Do The Da Da Da. Behind My Camel. Man in a Suitcase. Shadows in the Rain. I na koniec The Other Way of Stopping. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówiła Marusia Aganiok.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jak bezpieczne jest latanie? W trakcie każdej podróży samolotem znajdziemy przynajmniej jedną osobę, która panicznie boi się latać. Dobra, nie jest to fakt naukowy, ale dobrze pasuje do dalszej historii. Sam kilka razy siedziałem obok osób ciężko znoszących loty. Ale czy jest się czego bać? Najlepiej spojrzeć na statystyki, choć wiem, że nie zawsze to wystarczy, żeby pokonać swoją fobię. Każda katastrofa lotnicza jest długo nagłaśniana przez media. Na przykład w 2014 roku doszło do 4 głośnych katastrof samolotów pasażerskich. 2 z nich dotyczyły samolotów linii Malaysia Airlines. Czy był to wyjątkowo zły rok? SMIL powołuje się na dane firmy Ascent, która zajmuje się monitorowaniem wypadków z udziałem statków powietrznych. W 2014 wskaźniki dotyczące wypadków samolotów pasażerskich były najlepsze w historii. Firma ta jednak nie uwzględniła zestrzelenia samolotu pasażerskiego przez separatystów nad Ukrainą. Jednak nawet biorąc go pod uwagę, wskaźnik wypadków lotniczych w 2014 wzrośnie do 3 na milion lotów, a kolejne lata okazały się pod tym względem jeszcze lepsze. Jak przeczytamy dalej, w 2017 na wszystkich trasach krajowych i międzynarodowych przewieziono ponad 4 miliardy pasażerów. Odnotowano przy tym zaledwie 50 śmiertelnych ofiar wypadków z udziałem samolotów pasażerskich. Dla porównania, w 2019 na drogach w Polsce zginęło prawie 3000 osób, a rannych zostało ponad 35 tysięcy. Dlatego pamiętajcie, by jeździć ostrożnie i rozglądać się na pasach, a w samolocie będziecie raczej w dobrych rękach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Krater Patomski, znany również jako krater Patom lub konus Kolpakowa, to niezwykła formacja skalna położona w Bodajbo w obwodzie irkuckim w południowo-wschodniej Syberii. Jest to duża kopuła złożona z rozbitych bloków wapienia na zboczach wyżyny Patom w obszarze gęstej tajgi. Jego podstawa ma średnicę około 160 metrów, a wysokość wynosi około 40 metrów. Wewnątrz krateru znajduje się mniejszy kopiec o wysokości około 12 metrów. Krater został odkryty w 1949 roku przez rosyjskiego geologa Wadima Kolpakowa. Jego pochodzenie było przedmiotem intensywnego zainteresowania naukowego. Początkowo niektórzy naukowcy wierzyli, że krater jest śladem bardzo gęstego meteorytu, który zatonął pod ziemią po uderzeniu. Inni sugerowali, że jest to fragment meteorytu Tunguska. Jednak badania naukowe wykazały, że krater ma pochodzenie wulkaniczne. Stosunek średnicy do wysokości typowy dla stożków wulkanicznych oraz brak geochemicznych anomalii związanych z pochodzeniem kosmicznym przeczyły hipotezie meteorytowej. Chociaż wiele teorii dotyczących pochodzenia krateru zostało zaproponowanych, jego dokładne pochodzenie pozostaje jednak tajemnicą. Niektórzy naukowcy wierzą, że mógł on powstać w wyniku wybuchu gazu metanowego pod ziemią, podczas gdy inni sugerują, że mógł być to jednak meteoryt lub nawet UFO. Jedno jest pewne, krater pozostaje jednym z najbardziej fascynujących i w dalszym ciągu tajemniczych miejsc na świecie.

płaszcz na pogrzebie, płaszcz w obcym mieszkaniu. Za duży, niewygodny, przemoczony deszczem. Słynny, smętny prochowiec z przedwojennych filmów. Stary lis przesiąknięty wonią naftaliny. Zamiast serca na piersi zimną ma rękojeść. Herbatę pija tylko przeraźliwie koszką. Zbyt wytarty i stary, by nie wpadać w oko. By się wmieszać dyskretnie pomiędzy garstonki.

0: płaszcz się stara, zagląda, przemierza ulicę. W podejrzanych lokalach zaciąga języka. Płaszcz pali papierosy, płaszcz kupuje wódkę. I czasami natrafia, zupełnie przypadkiem, na drobne ślady, znaczne, podobne do innych. Płaszcz się gubi, lecz zaraz odnajduje tropy. Wymienia uścisk rękawa z innymi płaszczami i chowa w mrok kieszeni dowody rzeczowe.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania. Najlepsze płyty według... Najlepsze polskie płyty ever według Bałtyckiego. Tak mniej więcej nazywa się ten program. Dziś mam zamiar przedstawić wam płytę z roku 1996. Zespół nazywa się Falarek Band, a płyta nazywa się Falarek. To pierwszy w Polsce niezależny od światowych trendów zwiastun post-rocka. Super grupa z lat 90. w składzie muzycy między innymi Armii, Kultu, Hołka czy Post-Regimentu. Projekt Roberta Brylewskiego, Jarka Smoka Smaka, Piotra Fali Falkowskiego, Jarka Antonowicza. Noisy Punk, pierwszy w Polsce, tak jak mówiłem, niezależny od światowych trendów, zwiastun post-rocka. Robert jako awangardista znów miał nosa. Undergroundowy, korzenny czat wchłania motywy z przeszłości rocka, ale przede wszystkim wchodzi w zapoczątkowany przez dub flirt z nowymi technologiami. Muzyka staje się transowa, abstrakcyjna, nawiedzona kosmiczną, oniryczną aurą, a przy tym zachowuje kontestacyjny szlif i ma jakieś nostalgiczne piękno końca wieku. Falarek jest jedyną pełną płytą zespołu. Muzyka znajdująca się na albumie powstała w latach 1993-95. Materiał nagrano i zremiksowano w Gold Rock Studio, a także w studiu dźwiękowym wytwórni filmów w Łodzi. Teksty napisał Robert Brylewski, muzyka była wspólnym dziełem wszystkich członków Falarka. Inne miksy kilku utworów zawartych na płycie znalazły się na epce zatytułowanej Trzy Plusy. No to proszę bardzo, 11 utworów. Freaks, Crosses, Chciwy, 67 mil, Klepsydry, Jestem Jeż, Reinkarnacje, FB, Tel, Epicor i Klepsydry. Ponownie Klepsydry w radiowym miksie. Skład: Robert Brylewski, wokal, gitara, klawisze, instrumenty perkusyjne, Piotr Fala Falkowski, perkusja, gitara, instrumenty klawiszowe, Arkadiusz Antonowicz, bas, Jarosław Smok Smak, gitara, Piotr Subotkiewicz, klawisze. Gościnnie Macho Sado, gitara, Sara i Ewa Brylewskie, wokale. I posłuchajmy sobie tej, no, znakomitej płyty, moim zdaniem. Falarek Band, rok 1996. Falarek.

and just

0: z 13 punktami zostaje zwycięzcą turnieju.
1: Kwestionuję to jako informację niewiarygodną. Kwestionuję to jako informację niewiarygodną.
2: Bardzo podoba mi się ten zawodnik.
3: No dwie takie.
2: Jeszcze. Bardzo podoba mi się ten zawodnik.
3: Proszę. No dwie takie.
4: Look at the mirror.

Мне в жизни не повезло.

0: ist ja ganz toll.
1: Sam, noch eine Zahl.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Rock and Roll and More w Radio Odzew.

Cześć, z tej strony Trybul, a wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Zaczęliśmy utworem pod tytułem Kobiety zespołu Partia. Odwracamy dzisiaj trend. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy tylko piosenek z damskimi wokalami, a dzisiaj tylko męskie wokale, tylko teksty po polsku, ale takie, które są pisane dla kobiet, o kobietach lub o relacjach damsko-męskich. Będzie więc o miłości, będzie o rozstaniach, będą też historie konkretnych kobiet. Ale na początek zespół Horror Show z utworem Femme Fatale.

Femme Fatale, legendarnego zespołu Horror Show prosto z Sosnowca. A teraz przenosimy się niedaleko. Historia miłosna, lecz niezbyt cukierkowa. Historia, która prawdopodobnie wydarzyła się w Katowicach. Zbir, tam gdzie kończy się ulica.

Przenosimy się do Trójmiasta. Zespół, którego jeszcze nie puszczałem w żadnej mojej audycji. Historia o kobiecie, napisana przez Jarka Janiszewskiego. Zespół Bielizna z utworem Prywatne życie kasjerki PKP.

Jak już jesteśmy przy gdańskiej scenie alternatywnej, no to może jeszcze jeden utwór od właśnie tej ekipy. Napisany wiele lat temu, ale z płyty nagranej w 2010 roku. Robert Brylewski, zespół Kryzys. Utwór Dolina Lalek.

Wracamy do Sosnowca. Najostrzejszy numer na dzisiejszej playliście. Znowu zespół Frontside. Naszym przeznaczeniem jest płonąć. Chcę z tobą przejść przez piekło na drugą stronę. Przejść.

Przypominam, że w tym roku zespół Frontside ogłosił reaktywację, a na ich Facebooku pojawia się coraz więcej informacji o koncertach, które planują jeszcze w tym roku zagrać. Zaglądajcie tam i śledźcie najnowsze informacje. A my zostajemy w Sosnowcu, ale łagodzimy klimat. Stały gość moich audycji, czyli zespół Skankan z płyty Try to Feel It. Zakręcona.

Zanim puszczę kolejny utwór, mam o nim pewną anegdotę. Jako dzieciak w jednym z moich punkrockowych zespołów często coverowaliśmy ten numer. A że próby mieliśmy na strychu naszego gimnazjum, zaraz obok biblioteki, no to pani bibliotekarka często oburzała się na tekst tej piosenki. Dopóki nie wytłumaczyłem jej, że jest on tak naprawdę napisany na podstawie opowiadań Marka Chłaski. Zielone żabki, numerek w krzaczkach.

Kolejny utwór jest to numer zespołu, który również ogłosił niedawno reaktywację. Z tego co pamiętam, tekst został napisany przez świętej pamięci Chmiela. Tyski zespół Pils z utworem Nie chodzi nam o miłość.

Zespół Pils zawsze będzie mi się kojarzył z tawerną Podróżą Wiatrów, czyli legendarnym miejscem koncertowym właśnie w Tychach. W miejscu tym swojego czasu bardzo często zdarzało mi się grać z jednym z najważniejszych w mojej karierze muzycznej zespołów. Zespół Bela Lugosi Horror Orkiestra. Utwór damsko-męski Twist. 1, 2, 3!

Jeżeli ktoś na początku dzisiejszej audycji myślał, że będzie dzisiaj jakoś bardzo romantycznie, że będę puszczał same love songi, no to chyba póki co może czuć się zawiedziony. Ale może właśnie teraz przyszedł czas na coś właśnie w takim klimacie. Zespół Seks Bomba z utworem Nikt inny, tylko ty.

Odhaczyliśmy jeden z niewielu dzisiaj utworów naprawdę miłosnych, więc teraz utwór przestroga o miłości, która dobrze się nie skończyła. Kryminal Tango z utworem Nie kłam, kochanie.

0: Nic tak życia nie upiększy, jak nowa dupa i jeden głębszy.
1: Dobra, było trochę poważniej, ale teraz może znowu przejdźmy do tekstów bardziej żartobliwych. Zespół The Jetsons Rockabilly Trio w utworze Johnny'ego Casha, ale z bardzo luźną interpretacją i tłumaczeniem na polski jego tekstu. Cocaine Blues.

Pozostajemy w klimacie rockabilly i historiach o relacjach damsko-męskich, ale niezbyt romantycznych. Zespół The Harpagans z utworem Szybki Szpil.

Dla równowagi może teraz znowu utwór o relacji bardziej romantycznej. Utwór o tekście wielowymiarowym, który można interpretować na wiele sposobów. Jeśli nie wierzycie, zajrzyjcie sobie na YouTube'a, odpalcie ten utwór i wejdźcie w sekcję komentarzy. To, co ludzie opisują o swoich odczuciach i swoich interpretacjach na temat utworu, jest naprawdę bardzo ciekawe i daje do myślenia. Zespół, który często gości w moich audycjach. Koniec świata. Wystarczy, że serce bije.

A teraz numer z tekstem, który można interpretować chyba tylko w jeden sposób. Jednakże opowiada on o tym, jak wielowątkowa jest miłość i jak wiele emocji miłość przynosi nam na co dzień. Bulbulators. 10 powodów.

Nie wiem, czy na polskiej scenie punk rockowej ktoś pisze lepsze teksty o miłości jak Iglak właśnie z Bulbulators. Ale jeśli chodzi o teksty typowo o kobietach, zawsze ceniłem za kunszt tekściarski Pawła Pigułę z The Analogs. I właśnie teraz utwór Dziewczyny z brudnych miast z płyty Class Cover Rock, moim zdaniem najlepszej płyty w historii Analogsów.

0: dziewczyny z brudnych miast.
1: Jak już jesteśmy przy tekstach Piguły, no to nie wiem, czy pamiętacie, że Paweł był również założycielem, gitarzystą i tekściarzem zespołu Antidread. I właśnie jeden z numerów Antidreada posłuchamy sobie teraz. Utwór pod tytułem Zabawka.

Dzisiejszą audycję zaczęliśmy utworem zespołu Partia, a teraz zespół, który powstał po jego rozpadzie, czyli Komety. Najbardziej poetycki tekst dzisiejszej audycji. Zespół Komety z utworem Wyglądasz źle.

Jak już jesteśmy przy warszawskich zespołach, no to może jedyny o dziwo dzisiaj zespół Psychobilly. Bombad Bellus z utworem Ballada, który tak naprawdę chyba balladą nie jest.

Bombad Bellus. Zostajemy jeszcze na chwilę w Warszawie. Teraz zespół, który nie gościł jeszcze w żadnej mojej audycji. Zespół, którego pierwsza płyta była stricte psychobilowa. Z czasem przechodzili przez muzykę folkową, wciąż jednak w tym akcencie rock'n'rollowym. I taki bardzo rock'n'rollowy numer tej formacji chcę wam teraz puścić. Zespół Obibox. Jeszcze się tak nie znamy.

Zmierzając powoli ku końcowi dzisiejszej audycji, znowu trafiamy do Szczecina. Zespół Road Trips Over z utworem Słodki Grzech. Z utworem z rewelacyjnym, niesztampowym intro zagranym na instrumentach klasycznych. Zapraszam do odsłuchu.

znowu było bardziej romantycznie, a do tego punk rockowo, ale nie sztampowo. No to teraz, faktycznie już prawie kończąc dzisiejszą audycję, wracamy do czystego, klasycznego rock'n'rolla i tekstów bardziej prześmiewczych, ale celnych i inteligentnych. Shaking Doody, gdy wracam późno.

Shaking Doody, gdy wracam późno. Dzięki, że wytrzymaliście do końca dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że się nie nudziliście, a żadna kobieta żadnym z dzisiejszych tekstów nie została urażona. Gwarantuję, że wszyscy tekściarze, których utwory słuchaliśmy dzisiaj, kochają kobiety, nikogo na pewno nigdy nie chcieli obrazić, a niektóre teksty są po prostu żartobliwe i z przymrużeniem oka. Na zakończenie, utwór tego samego tekściarza, co numer, którego właśnie posłuchaliśmy. Utwór mówiący o tym, że jeden dzień z właściwą kobietą jest ważniejszy niż 100 lat przeżyte w samotności. Redakcja 100 pełnych samotności lat. Cześć!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakaz spożywania alkoholu. Prohibicja to termin, który odnosi się do zakazu produkcji, sprzedaży, transportu i konsumpcji alkoholu. Początkowo wprowadzana jako środek mający na celu zwalczenie alkoholizmu, prohibicja była eksperymentem, który ostatecznie przyniósł więcej szkód niż korzyści. Początki prohibicji sięgają XIX wieku, kiedy ruchy abstynenckie zaczęły zyskiwać na popularności. Wiele krajów na przestrzeni lat wprowadzało różne formy prohibicji, ale najbardziej znana jest amerykańska Wielka Prohibicja, która trwała od 1920 do 1933 roku. Wprowadzona 18. poprawką do Konstytucji USA miała na celu redukcję przestępczości, poprawę moralności społeczeństwa i lepsze zdrowie publiczne. Jednak praktyka pokazała, że prohibicja miała wiele nieprzewidzianych i niepożądanych skutków. Zamiast zmniejszać spożycie alkoholu, prohibicja prowadziła do wzrostu nielegalnej produkcji i sprzedaży, co skutkowało rozwojem zorganizowanej przestępczości. Prohibicja również przyczyniła się do powstania speakeasy, tajnych barów i klubów, w których alkohol był nielegalnie sprzedawany. Również miała negatywne skutki ekonomiczne. Rząd stracił znaczne dochody z podatków od alkoholu, a wiele legalnych miejsc pracy związanych z produkcją i sprzedażą zniknęło. Ostatecznie prohibicja okazała się nieefektywna i w 1933 roku została zniesiona 21. poprawką do Konstytucji USA, co oznaczało koniec Wielkiej Prohibicji. Obecnie, pomimo swojej burzliwej historii, idea prohibicji wciąż znajduje zwolenników w niektórych kręgach społecznych i politycznych. Jednak większość społeczeństwa i naukowców zgadza się, że edukacja i programy pomocy dla osób z problemami są bardziej skuteczne w zwalczaniu nadużywania alkoholu niż absolutny zakaz.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władek Bałtycki tutaj, przed mikrofonem właściwie, z archiwum Wax Trax. Już nie będę mówił, co to jest Wax Trax, bo ci, co słuchają nas, to wiedzą, a ci, co się będą chcieli słuchać, to niech się nauczą. Dziś mam zamiar przedstawić płytę Luca Vanackera. Płyta zatytułowana The Ship, datowana na rok 1984. To była płyta, którą Luke Vanacker nagrał po Taking Snapshots i Zaz Buddhist. Płyta uczyniła z niego międzynarodową gwiazdę undergroundu, mimo że musiał nosić mundur marynarski, który nagrała mu Anna Domino. The Ship był hitem i to nie jest taka logiczna sprawa, bo przecież muzyka jest raczej niedostępna, ale płyta sprzedała się całkiem dobrze, ale był to również koniec solowej kariery Luca Vanackera. Po telefonie od Ala Jorgensena z brukselskiego Pub DNA muzyk postanowił pojechać do Ameryki i dołączyć do Revolting Cox. Reszta jest historią, jak mawiają, tak jak ten wspaniały album, który brzmi tak świeżo, jak kiedy został pierwotnie wydany w roku 1984. Tytułowy utwór jest jednym z najpotężniejszych utworów, jakie kiedykolwiek wydano w Belgii, a ci, którzy widzieli wtedy Vanackera w akcji, wiedzą dokładnie, co mam na myśli. Belgijska muzyka zawsze miała coś z afrykańskich rytmów, od Luna Twist do Ale Ale, a Luc Vanacker również ma taką piosenkę, Rain. Zana jest oczywiście hitem płyty, może to być sprzeczność, ale piosenkę śpiewała Anna Domino i ze wszystkich jego piosenek brzmiała najlepiej, przepraszam, brzmiała najmniej jak Luc Vanacker, ale stała się jego największym hitem. Heart and Soul to funk punk lub coś w tym stylu z gitarą Davida Rhoadsa, który grał z Peterem Gabrielem od 80 roku. Wild and Angry było jak pierwotny krzyk, piosenka o niemożliwej do utrzymania energii. Keep Talking ma wysoką zawartość Talking Heads dzięki perkusji Jean-Marie Ertza. W punkowym utworze Wild Life słychać skrzypce Blaina L. Renningera z Taxi the Moon. Luke poznał Renningera, gdy produkował mini album Anny Domino East West. Każdy ma swój ulubiony utwór z tego klasyka. Dla mnie jest to The Fear in My Heart, syntezatorowy utwór, który chwyta za gardło i nie puszcza. Jak to powiedziałem, The Ship to klasyka, a teraz czas na to, ażeby tą klasykę po prostu wysłuchać. 8 utworów, bo tyle mieści się na long playu. I tej wersji będziemy słuchać, ponieważ tych płytek zostało wydanych kilka, żeby nie powiedzieć więcej niż kilka. I są różne ilości utworów. The Ship, Rain, Zana, Heart and Soul, Feels Like Love, Wild and Angry, Keep Talking i Wildlife, przepraszam. W nagraniu wzięli udział Dave Allen, bass, bass, Brian Neville, perkusja, saksofon, wokal wspierający, David Rhoadsa, gitara, Christian Ramon, mix wykonał, a Ian Couple, także orkiestra smyczkowa, Identa, mix, no i tyle, po prostu. Luke Vanacker, Ship, The Ship, rok 1984.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Reglamentacja towarów PRL była odpowiedzią na chroniczne niedobory towarów konsumpcyjnych w Polsce Ludowej. System ten polegał na ograniczaniu dostępu do niektórych produktów poprzez wprowadzenie kartek, bonów lub talonów, które uprawniały do zakupu określonych ilości towarów. Reglamentacja obejmowała szeroki zakres produktów od żywności po odzież i paliwo i była charakterystycznym elementem życia codziennego w PRL-u. Braki papieru toaletowego były jednym z najbardziej dotkliwych i symbolicznych przykładów niedoborów towarowych. Kolejki po papier toaletowy mogły trwać nawet kilka dni. Ogólnie kolejki sklepowe stały się jedną z najbardziej charakterystycznych instytucji społecznych w PRL-u, nazywane czasami ogonkami.

uraz rozmyty, czarnych myśli splot. Wmieszany w próżnię, chcę zabić lęk, jak wódka na stole.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Beton samonaprawiający. Wyobraź sobie materiał budowlany, który sam może naprawiać pęknięcia. To, co początkowo brzmi jak technologia science fiction, jest już obecnie w planach. Na przykład holenderski wynalazca Hendrik Jonkers opracował rewolucyjną mieszankę betonu zawierającą bakterie wytwarzające wapno. Z substancjami odżywczymi, fosforem i azotem zamkniętymi w mikroskopijnych granulkach mali robotnicy rozpoczynają pracę, gdy woda przesącza się przez pęknięcia w betonie. Następnie bakterie budzą się ze snu, wchłaniają składniki odżywcze i zaczynają produkować wapień. W ten sposób uszkodzenie jest naprawiane bez udziału człowieka.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Staffordshire Hoard to jeden z najważniejszych skarbów archeologicznych w Wielkiej Brytanii, odkryty w 2009 roku. Przyciąga uwagę nie tylko ze względu na wartość historyczną, ale również na kontrowersje towarzyszące jego odkryciu. Skarb składający się z ponad 3,5 tysiąca artefaktów związanych z wojowniczymi elitami anglosaskimi stał się przedmiotem sporu między odkrywcą skarbu a właścicielem pola, na którym skarb został znaleziony. Odkrycie skarbu przypadkiem przez amatora detektorystę od razu wywołało ogromne zainteresowanie naukowców i mediów. Szczególnie istotne było to, że skarb składał się głównie z przedmiotów wykonanych ze złota i srebra, a także z klejnotów. Jego wartość szacowana jest na 3,5 miliona funtów. Zgodnie z brytyjskim prawem znalezisko tego rodzaju powinno zostać zgłoszone władzom, co znalazca uczynił. Następnie rozpoczęła się współpraca z archeologami. Badania wykazały, że skarb pochodzi z VII wieku naszej ery i jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o okresie anglosaskim. Kontrowersje wokół skarbu związane są z podziałem zysków, które w teorii powinny zostać podzielone równo między znalazcą a właścicielem terenu. Jednak obaj mężczyźni pozostają w sporze od lat. Zgodnie z doniesieniami prasowymi, właściciel pola oskarża znalazcę o nieoddanie wszystkich znalezionych przedmiotów oraz o ukrywanie części skarbu, podczas gdy znalazca twierdzi, że przekazał wszystko, co znalazł. Mimo tych kontrowersji, Staffordshire Hoard jest ważnym odkryciem archeologicznym, które dostarcza nowych informacji na temat anglosaskiego okresu w historii Wielkiej Brytanii. Obecnie większość przedmiotów wchodzących w skład znaleziska jest eksponowana w muzeach, a eksperci nadal badają i analizują pozostałe artefakty, by w pełni zrozumieć ich kontekst historyczny i kulturowy.

sam wiatr, który poruszał stronicami księgi, przywiał hostię w ręce nowego prezydenta. To ten sam wiatr, te same trupienie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Paweł Binkę. Następny, proszę. Reżyseria Jerzy Gruza.
2: Pasta super, super duper. Hiper super pasta duper.
3: O, nareszcie trafiłem na inteligenta. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry.
3: Wygrał pan grę komputerową. Brawo, gratuluję.
4: Ja nie mam komputera.
3: No więc wygrał pan suszarkę do włosów.
4: Czy pan nie widzi, że jestem ogolony prawie na łyso?
3: Bardzo praktycznie. Very trendy, brawo.
4: Ja nie suszę głowy suszarką, wystarczy mi ręcznie.
3: No to może pan nią suszyć skarpetki.
4: Skarpetki suszę na kaloryferze.
3: Singiel z nagraniami Beatlesów.
4: Mam wszystkie ich nagrania.
3: Krawczyk śpiewający kolędy przed papieżem Polakiem.
4: Panie Jezu, już dawno po święta.
3: A więc wygrał pan komplet noży ostrzony laserowo.
4: A to mnie interesuje.
3: Proszę, proszę bardzo, są pana. Z tym, że ostrzenie kosztowało 99 zł, 99 groszy.
4: Ale...
3: Oto umowa za to ostrzenie. Proszę mi dać swój włos. Przepraszam. Niech pan wyrwie mój.
4: Ale...
3: O Jezu, cholera! Dziękuję. Proszę popatrzeć. Tnę włos w powietrzu.
4: Ciekawe. Ciekawe, brawo.
3: Pan pozwoli, że się przedstawię. Jestem studentem w szkole marketingu i reklamy.
4: Tak.
3: Na ile mnie pan ocenia? Skala od 1 do 10?
4: Ja?
3: Tak, pan.
4: No.
3: Tylko niech pan powie szczerze. Przyjdzie tu i zweryfikuje tę ocenę ktoś z kuratorium. Potwierdzi mu pan, na ile mnie pan ocenił.
4: Na 10.
3: O, jest pan bardzo mile.
4: Zasłużył pan na to.
3: Dziękuję.
4: Ostatecznie wmówił mi pan te noże kompletnie mi niepotrzebne. Wie pan, od 2 lat nic nie kupiłem do domu. Ile pan mówił?
3: 99. Tak, 99
4: tak, proszę, tu jest całe 100 zł reszty. Dobrze.
3: No, dziękuję panu bardzo.
4: A, tak przy okazji, jeżeli pan, proszę pana, studiuje marketing i reklamę, chciałbym pana prosić o radę. Wie pan, jestem bezrobotnym aktorem. Mam dzisiaj casting na reklamę pasty do zębów. Proszę mnie skontrolować, czy idę w dobrym kierunku. Wie pan, do tej roli jest tam bardzo silna obsada. Moim największym konkurentem jest ktoś, kto miał wielkie sukcesy. Jako rewizor w rewizorze, Edyp w Edypie, Ryszard II w Ryszardzie II, a i prowadzący w Familiadzie.
3: Niech pan mi to zademonstruje. Przerabialiśmy reklamę pasty do zębów na pierwszym roku.
4: Ale to jeszcze nie jest gotowe. Ale wydaje mi się, że jestem blisko.
3: Rozumiem.
4: Proszę, niech pan siada tu na kanapie.
3: Dobra, dziękuję.
4: Pasta super, hiper pasta, hiper duper paszta. Przepraszam, jeszcze raz zacznę. Paszta. Przepraszam, trema. Pas.
3: No tak. Czy pan wie, jaki jest target tej reklamy?
4: Co proszę?
3: Target.
4: Co proszę?
3: Target. Cel. Do kogo pan adresuje tę reklamę?
4: Ale...
3: Kogo chce pan zachęcić do mycia zębów właśnie tą pastą?
4: No chyba wszystkich. No wszyscy powinni mieć ładne, zdrowe zęby.
3: I to jest podstawowy błąd. W reklamie nie ma wszyscy. Kto? Młodzi, starzy, kobiety czy dzieci, pomoce domowe czy bizneswoman.
4: No tego nie wiem, a...
3: To jak się pan dowie, to wtedy mogę coś poradzić, a tak to... Sorry, ale to będzie przelewanie z pustego w próżne. Przepraszam, ale będę leciał. Śpieszę się do następnego klienta.
4: Tak. Dziękuję za radę. Target, mówi pan.
3: Dziękuję. I do widzenia. Proszę potwierdzić ocenę mojej działalności. Przypominam, w skali od 1 do 10 dał mi pan najwyższą notę.
4: Zasłużył pan na nią.
3: Do widzenia.
4: Do widzenia. Target. Właśnie. Właśnie, dla kogo ta pasta? Dla kobiet, dla dzieci, dla głuchoniemych. Pasta super, hiper, duper, hiper, duper, pasta super i koniec.
5: Słucham panią.
6: Dzień dobry, czy można?
5: Pani do mnie?
6: Tak.
5: Proszę, proszę bardzo.
6: Dziękuję bardzo.
5: Pani w sprawie oceny.
6: Tak, ale nie w sprawie zapłaty.
5: Ja nie rozumiem.
6: No, te rzeczy robię wyłącznie w celach naukowych.
5: Ale co?
6: Sam pan tu mieszka?
5: Z żoną. Z żoną, ale jest na zakupach.
6: A kiedy wróci?
5: Ja nie mam pojęcia.
6: No to daje mi dodatkowe punkty praca w sytuacji zagrożenia. Gdzie jest łazienka?
5: Tam, na prawo.
6: Dziękuję. Przepraszam, muszę się przygotować.
5: Proszę. Co ona ma za target? O co tu chodzi? Z kuratorium w takiej krótkiej spódnicy? Popieprzony ten świat teraz.
6: Jak pan mnie znajduje?
5: No, bardzo przyjemnie. Może tylko dam pani większy ręcznik, bo on nie zakrywa wszystkiego.
6: Nie, to odwrotnie. Ja zaraz odkryję ręcznik i zobaczy pan mój produkt.
5: Ale...
6: bieliznę intymną firmy Gorąca Rita. Masz, nastaw to. To muzyka, pod którą najlepiej mi idą pokazy.
5: Fantastycznie. To wcięcie. A te stringi to świetny wynalazek. Żonie będę musiał powiedzieć. Pięknie się pani rusza. Szpagat. I seczki w biustonoszy jak kulał. Taki rodzaj piersi to chyba gruszki czy jabłka.
4: Bomba! To po prostu bomba!
6: Długość prezentacji 3 minuty i 45 sekund. Wpiszę to do dzienniczka. Zadowolony?
5: Jesteś boska.
6: No, nie przesadzaj.
5: Nie bądź za skromna. Jak tyś to wszystko umiała? Ładnie połączyć, a te sytuacje. I tak.
6: No.
5: I tak. A końcówka. Rewelacja.
6: Dzięki.
5: Jak opowiem żonie, to nie uwierzy, że tak można, aby całe ciało było jednym wielkim wulkanem. Eugenicznym. Super, naprawdę super.
6: No to idę do łazienki się ubrać.
5: Target. To nieprawda, że klient musi być określony. Ona może zadowolić każdego młodego, starego. Duńczyka, portiera, impotenta, kościelnego, ministra, każdego. Ja tak właśnie zaproponuję swoją reklamę na castingu. Zdrowe, białe zęby dla każdego. Napijmy się. A przepraszam.
6: Nie, ja dziękuję bardzo. Nie wolno mi. Nam, uczennicom, nie wolno pić alkoholu w czasie zajęć.
5: Ale to ty nie jesteś w sprawie oceny tego młodego człowieka z agencji reklamy? A mówił, że ktoś taki przyjdzie z kuratorium, więc myślałem, że...
6: Nie. Ale przyjdzie tu z pewnością ktoś, kto będzie chciał zweryfikować twoją ocenę moich zdolności. Proszę mu powiedzieć, jak mnie pan ocenił?
5: Pani ma na imię Rita.
6: Nie, Gosia. Pani Rita jest właścicielem firmy bielizny intymnej, a ja studentką pomaturalnego kursu zawodowego marketing i zarządzanie. No to ile mi pan daje?
5: A ja nie znam cen na te usługi.
6: Ale nie, ja mówię punktów za moją prezentację w skali 1 do 10.
5: A, 10! Na 100%! Rito! Nawet 15!
6: Nie,
5: Rito!
6: Gosiu.
5: A, przepraszam cię, Gosiu, ale to popołudnie dzisiaj kręci mi się w głowie.
4: To wszystko jest takie fantastyczne. Kupiłem sobie noże ostrzone laserowo, a potem ty z tym pokazem. No byłaś po prostu super.
6: Dzięki.
4: Zachęcę żonę do kupowania waszej bielizny. A co tam? Sam jej kupię ze dwie pary stringów w dwóch kolorach. Super, super, hiper, super, duper, super.
6: W przyszłym semestrze będziemy zdawać z duetów erotycznych w pokazach bielizny. Nowy trend. Przyjdę do ciebie z koleżanką.
4: To świetnie. Ja już się na to cieszę i czekam z wielką niecierpliwością.
6: Bye, darling. W firmie Gorąca Rita wymagają znajomości języków.
4: Zawsze się przydadzą.
6: Ciao!
4: Ciao!
6: Auf Wiedersehen!
4: God bless you! Super pasta! Pasta super, hiper, duper, zęby super. Boże, wraca. Zakochała się. Jest super, już, już. Już, Rita.
7: Jezko, trzymaj!
4: Panowie, co jest?
7: Wiązko!
4: Panowie!
7: Tu do krzesła! Nogi, ale mocniej!
4: Panowie, ja nie mam, ja nic nie mam, ja jestem bezrobotnym aktorem. Ja wszystko jest na żony w Banku Rozwoju i Drobnej Przedsiębiorczości, przysięgam.
7: Zamknij się!
4: Chodź, Stasiu, coś zje.
7: Gdzie lodówka?
4: W kuchni. Ale żona dopiero poszła na zakupy.
7: Kurwa, jestem głodny jak pies. No, to powiedz nam przynajmniej, gdzie trzymasz alkohol?
4: Tam, w barku.
7: No, uratowałeś się, bo byśmy cię wzięli za jaja.
8: Okej. Okay. W jakiej proporcji chcesz Campari z wódką, Stasiu?
7: 50-50. Okay. Albo lej samą wódkę, a tylko popiję Campari.
8: Okej, okay, idź do garderoby i wybierz coś dla nas.
7: Kurczę, co za gustu tego wała? To chyba jakiś pewno.
4: No, panowie, tylko bez takich aluzji.
7: A, to będzie dobre na ciebie, Stasiu.
8: Bo maturalna szkoła przetrwania. Wszystko pan zwróci i zapłaci za udział w teście.
4: A to panowie nie są prawdziwymi bandytami?
7: Nie, no studentami na dyplomowym roku.
4: Tak, a to muszą być bardzo ciekawe studia.
8: No, zdajemy egzamin z ucieczki z więzienia o zaostrzonym rygorze. Musimy się przebrać, najeść przed dalszą drogą na punkt kontaktowy.
4: A, rozumiem.
7: Uwolni pana wizytator z kuratorium i poprosi o potwierdzenie oceny.
8: Ile nam pan może dać za tę akcję?
4: Ja?
7: No, w punktacji od 1 do 10. No,
4: zastanowię się.
8: Tylko frajerze nie kwaś.
4: No, kwaszę, bo mi sznury się wrzynają w ręce.
7: Żebyśmy nie musieli się wrócić i wyprasować ci tej koszuli.
9: Gorącym żelazkiem bez zdejmowania.
4: No, to 7, czy nawet 8 punktów.
7: 10 i bez dyskusji.
4: Proszę bardzo.
8: No, spadamy.
4: Nastawcie mi, panowie, jakąś muzykę, to mi czas szybciej zleci.
8: A co pan tu ma, same starocie? Nastawię panu radio.
4: I włóżcie mi pilota w usta. Będę sobie zmieniał falę.
8: Nie skaluj, stary, bo nas wkurzasz.
7: Włożę mu.
4: A dziękuję.
10: Morskie radio.
11: Byle tylko w dalszym życiu między nami była kwita.
12: Tytoli kruszkonki mam kowane kilo korosze wyny.
13: Poczynek racz mu dać, panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Wieczny odpoczynek racz mu dać, panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków.
8: Amen.
4: Proszę wejść, drzwi otwarte!
6: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
6: Gdzie mogę usiąść?
4: Proszę, tam przy stole, ale czy nie mogłaby pani najpierw mnie uwolnić z tych sznurów?
6: Tak, wszystko w swoim czasie, po kolei. Co nagle, to po diable. Muszę rozłożyć tutaj papiery, znaleźć długopis. O. Proszę bardzo, zaczynamy.
4: Ale kim pani jest?
6: Wizytatorką z kuratorium. Pan Sławomir Nowak.
4: Tak jest.
6: Nowak to pseudonim.
4: Nie, prawdziwe nazwisko.
6: O, przepraszam, ale naczytałam się listy Wilnsteina. Żonaty?
4: Tak jest, ale o co chodzi?
6: Był pan dzisiaj pomocą szkolną dla naszych uczniów z różnych szkół pomaturalnych. I wystawiał pan im oceny w punktacji od 1 do 10.
4: Tak, i mam tego serdecznie dosyć. Proszę mnie natychmiast rozwiązać.
6: Wszystko w swoim czasie. Bo mi się pomiesza i nie będę wiedziała, kto ile dostał.
4: A to ja nic nie powiem.
6: Niech pan będzie grzeczny, bo inaczej wezwę tych ze szkoły przetrwania do poprawki i znów przyjdą do pana, ale wtedy już z gorącym blaskiem.
4: Niech pani pyta byle szybko.
6: Marketing i reklama?
4: 10.
6: On panu też dał najwyższą notę. Gorąca Rita?
10: Chyba Gosia. 10.
6: Zgadza się. Niestety. Ona dała panu trójkę na szynach.
10: To niemożliwe. Przecież takie okrzyki zachwytu wydawałem i tak przeżywałem ten pokaz, że...
6: Przykro mi. Waldis Gay Paradis.
10: Co, proszę?
6: O, przepraszam. Jeszcze go u pana nie było.
10: I bardzo dobrze. Jestem 100% heteroaktorem.
6: Szkoła przetrwania?
10: 2. Znaczy, dla 2 po 10.
6: Oni panu za to 2 plus. Także marnie, marnie to wszystko wygląda, mój drogi. Bardzo marnie. To teraz mogę pana rozwiązać. Koszty związane z tym egzaminem kuratorium zwróci panu po otrzymaniu faktury. Ale skomplikowany węzeł. Dorzucę im za to po 4 punkty. Należy się chłopakom. Szkoła przetrwania to najtrudniejsze studia dziś dla młodzieży. Nie tylko u nas, w całej Europie.
10: O rany boskie, mnie wszystko zdrętwiało.
6: Biedny, zmęczony. Oprzyj się o mnie, chodź. Kuratorium cię wymasuje. Otuj, uspokoj. Chodź, nic się nie bój. Poprawimy tę słabą ocenę od gorącej Rity. Sam zobaczysz, że zasługujesz na lepszą notę. Siadaj. Albo nie. Połóż się od razu.
10: Ale proszę pani, ja nie będę zdawał żadnych poprawek. Mam dość na dzisiaj egzaminów. Proszę opuścić mój dom. Jestem aktorem. Muszę przygotować się do pewnej roli.
6: Kuratorium dziękuję panu za okazaną pomoc w egzaminach naszej młodzieży. A wyniki wpiszemy do rejestru urzędowego. Zostawiam panu świadectwo i żegnam pana.
10: Ja też panią żegnam, ale zaraz, zaraz. Świadectwo czego? Czy ja też zdawałem?
6: Tak. To są studia interpersonalne. I student, i egzaminator podlegają ocenie. Do widzenia, panie.
10: Do widzenia, pani.

0: Boże, jaka ta nasza szkoła dawniej była nudna. Łacina, trygonometria, historia. A teraz gorąca Rita, Gosia, stringi, prasowanie gorącym żelazkiem, gay paradis, zaliczenia z zaliczenia. No, ale do roboty, do roboty. Super, pasta, pasta, super, duper, pasta, super! Kto tam?
1: To ja.
0: Jaki ja?
1: Twoja żona.
0: Hasło!
1: Otwórz, idiota, bo mam ręce zajęte.
0: Już się robi, kochanie, już.
2: Weź ode mnie te zakupy. Spotkałam przy windzie panią z kuratorium, co weryfikuje stopnie uczniów.
0: Tak?
2: Pokaż świadectwo.
0: Proszę.
2: No. Trójka na szynach. No, proszę, dwoje. Zawiodłam się na tobie. Wyżej cię ceniłam.
0: Ja się poprawię na drugie półrocze.
2: Podaj mi dyscyplinę. Rozbieraj się.
0: Zakasujesz rękawy?
2: Tak. A kto to był z tej agencji, co ci dała truje na szynach?
0: Gorąca Gosia. Przepraszam, gorąca to była Rita, jej szefowa, a ona Gosia.
2: Co? To jeszcze był duet? Zboczeńcu.
0: Ale nie, broń Boże, duety dopiero będziemy brali w przyszłym roku.
2: To znaczy kto?
0: Znaczy gorąca, znaczy się Gosia z koleżanką.
2: Tak. I ty, tak?
0: Ja nic. Ja będę się tylko przyglądał. Nie będę brał udziału. Tylko wydawał okrzyki zachwytu.
2: No, ale dałeś jej najwyższą notę, tak?
0: No dałem, bo mówię ci, że ona naprawdę robiła takie cuda, a ja przy niej nic nie robiłem.
2: To bezwstydna dziwka. I pamiętaj, że jutro masz casting na pastę do zębów.
0: Pamiętam, jestem aktorem.
2: No powtarzaj. Pasta super.
0: Super. Pasta super. Zdrowe zęby. Tak.
3: Wołaj numer 105.

0: Następny, proszę.
1: Dobry. Nazywam się...
0: Numer 105. Niech pan przystawi tablicę z numerem 105 do piersi i stanie w świetle.
1: Ale, przepraszam, ja nic nie widzę.
0: Do przodu i pół kroku do tyłu.
2: Za daleko.
3: Ale trochę do przodu.
2: O, teraz dobrze.
1: Dzień dobry. Chciałem na wstępie przedstawić się. Sławomir...
0: Obrócić się w lewo.
1: Nowak.
0: W prawo.
1: I powiedzieć...
2: Proszę stanąć teraz prosto do nas. Twarzą.
1: Jestem...
3: Pokazać ręce.
1: Ręce? Ja jestem do roli na zęby.
3: A jak pan będzie bez palca? Na przykład albo kciuka, to mamy angażować drugiego?
1: No, rzeczywiście nie pomyślałem. Miałem kolegę też aktora, co nie miał wskazującego palca i koledzy śmiali się, że ma...
2: Zęby pokazać.
1: Ale ja... Ja mam wszystkie własne.
2: Pokazać zęby, czyli uśmiechnąć się.
0: Proszę zagrać bez słów, że jest panu smutno.
2: A teraz, że jest wesoło.
3: Pada deszcz,
2: wieje wiatr.
0: Grał pan już w reklamie?
1: Ja grałem we wszystkich filmach Wajdy.
0: Kogo?
1: Andrzeja Wajdy.
0: Ale kogo?
1: Padałem na schodach kamiennych jako zastrzelony SS-man. Do tej pory mam naruszony kręg krzyżowy.
4: W Krzyżakach grał? To ile on ma lat?
0: Nie podał.
2: I ile pan ma lat?
1: W zawiadomieniu było napisane, że mam tylko wyglądać na 50. I chyba wyglądam. I tak się czuję. Ostatnio miałem taką historię z pewną panią...
0: Proszę na temat. Zna pan tekst?
1: Dobrze, oczywiście. Wielki aktor polski mawiał, że znajomość tekstu nie przeszkadza w roli.
0: Proszę.
1: Słucham?
3: Niech pan startuje, bo mam jeszcze 50 za panem.
1: Pasta super, pasta hiper, hiper duper, pasta super! Zdrowe białe zęby dla każdego!
2: Niech pan to zaproponuje, jakby pana target był Polakiem w pana wieku.
1: To znaczy, tak jak się czuję, czy jak wyglądam?
2: No bez różnicy.
1: Ale ja właśnie odczułam wielką różnicę między moim wiekiem a samopoczuciem. Czuję się tak...
0: Niech pan proponuje według samopoczucia.
1: A. Pasta super, pasta hiper, hiper duper, pasta super, zdrowe białe zęby dla każdego.
2: Ale nie tak infantylnie, jakby dla zdzieciniałych staruszków.
1: Ja, wypraszam sobie.
2: Od wypraszania to my jesteśmy.
0: Napisał pan, że umie pan naśladować aktorów. I psa.
1: Tak, tak, ale tylko holubka i psy na polowaniu.
0: Proszę.
1: Zacznę od polowania. Nagonka zbliża się, ujadanie.

0: Hiper, duper, pasta, super.
1: A teraz to samo, tylko Lodzia Murem.
2: Co proszę?
1: No, widział pan ten film o amerykańskim aktorze, co przyjechał do Tokio reklamować whisky?
2: Nie.
1: No córka Coppoli go nakręci.
2: A ja nie słyszałem, ja rzadko chodzę teraz do kina, ale lubię japońskie filmy, na przykład Kurosawy Macbetha. Sam grałem w Macbecie, no nie był czarownicy.
1: Japończycy nie wymawiają litery E, rozumie pan? I tam żądali od tego aktora, żeby reklamował whisky w stylu Rogera Moore'a jako agenta 007.
3: A no, wie o czym wypieprzycie? Szkoda czasu.
1: Nie, no chwileczkę, no niech on powie to tak jak tamten, nie wymawiając litery R, zamieniając ją na L. O tak. Pasta super hiper duper. Rozumie pan? Zamienić R na L.
2: Pasta super hiper duper.
3: Następny. Proszę oddać tablicę z numerem.
4: Nie oddam.
5: Co za bałwan. Dawaj.
2: Chwileczkę. Ja jeszcze nie powiedziałem wszystkiego.
3: Następnie.
2: Ja grałem przy pełnej widowni w polskim.
5: Polskim, niemieckim, rosyjskim. Dobra, dziękujemy panu. Oddam.
4: Dawaj tę tablicę, no.
2: Jeśli masz ludzkie serce, daj mi ten puchar. Puszczaj. Zaklinam cię. Puść. Na Boga. Pomyśl o sponiewieranym imieniu, jakie tu po mnie zostanie, gdy nikt nie będzie wiedział, co się stało.
4: Dawaj tablicę, a to skurwysyn, uparty jak osioł.
6: Dawać następnego.
2: Mieliście chamy, złoty róg. Został wam się ino, pasta super, pasta hiper, hiper duper, pasta super. Grałem, panowie, u Wajdy w weselu. Cóż tam, panie, w polityce? Chińczyki trzymają się mocno, to mówiłem. A i w Macbecie zdrowe zęby dla każdego. Niech będzie Horacio. Ty żyjesz, pozostań, mów prawdę o mnie. Pasta super, hiper, duper. Czas to ogromne monstrum niewdzięczności. Biedny Jorik był niewyczerpanym źródłem żartów. Fantazja aż go roznosiła. Joriku, nie zakpisz z własnych wyszczerzonych zębów. Tak ci szczęka opadła, a przecież zdrowe zęby dla każdego. Nic ci nie zostało, pasta super, hiper super, cały świat to scena. A ludzie na nim, no ludzie na nim to tylko aktorzy. Najpierw niemowlę, potem uczniak, w trzecim akcie kochanek, jeszcze później żołnierz, potem sędzia z brzuchem buczonym, a po niej rola szósta, staro wina w kapciach i wreszcie akt ostatni. Traci się pamięć, pamięć zęby, smak, włosy, wzrok i w końcu wszystko!

0: Kochanie!
1: Kto to jest do cholery?
2: Tylko pani stąd natychmiast wyprowadzi.
0: Kochanie, przypomnij sobie to, co tak pięknie mówiłeś w Ingrzesze.
3: Cichira?
4: Jak to się zaczyna?
0: Czy szybsza niż myśl siarczana błyskawico?
4: Szybsza niż myśl?
0: Siarczana
4: błyskawico. Forpoczto gromu, co dęby rozszczepia osmalbą głowę, druzgoczący grzmocie zmiażdż, rozpłoszcz napęczniały glob, zgładź zasiew życia, strzaskaj tygle, w których natura stwarza niewdzięczny ród ludzki.
1: Dalej, jazda ze swej, nieście go.
4: Po co?
0: Pomogę ci wstać.
4: Po co najuboższy żebrak ma jakiś zbędny śmieć, który go wznosi nad nędzny poziom niezbywalnych potrzeb.
0: Dbaj
4: tylko o to, by przeżyć.
0: A życie
4: stanie się tanie jak życie bydlęcia.
1: Spieprzać ze sceny!
0: Chodź, kochanie. Ci państwo nas wypraszają.
4: Coś takiego zrobię, że jeszcze nie wiem, że ziemia zadrży ze zgrozy. Zapłaczę? Myślicie? Nie. Nie zapłaczę. Nigdy.
0: Chodź. Następny, proszę.
5: Numer 106.

cyklu Scena Uśmiechu Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Pawła Binka pod tytułem Następny proszę. Wystąpili właściciel mieszkania Krzysztof Kolberger, żona właściciela Grażyna Barszczewska, młody człowiek, juror pierwszy Zbigniew Suszyński, dziewczyna, sekretarka castingu Anna Dereszowska, bandyta pierwszy, juror drugi Łukasz Lewandowski, bandyta drugi, juror trzeci Waldemar Barwiński, wizytatorka szefowa Izabela Olejnik. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Jerzy Gruza.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pajęczy jedwab. Jest to włókno pochodzenia zwierzęcego, nic innego niż pajęcza nić, materiał, z którego pająki budują swoje pajęczyny. Jednak nie tylko. Pająki wytwarzające nici przędne wykorzystują je do budowy gniazd, oprzędu, oplotu, sieci łownych, zbiorników powietrza, nici asekuracyjnych i lokomocyjnych. Nić pajęcza jest elastyczna, nie rozpuszcza się w wodzie, jest kilkadziesiąt razy cieńsza od ludzkiego włosa i ma bardzo dobre właściwości mechaniczne. Może zwiększyć swoją długość o 40% bez rozerwania się. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, najwyższą wśród naturalnych włókien. Nici przędne większości pająków cechuje wytrzymałość dwukrotnie wyższa niż wytrzymałość stali o tym samym przekroju. Jednak mimo tak dobrych właściwości mechanicznych jedwabiu pajęczego, jego uzyskanie jest wyjątkowo kłopotliwe, a w warunkach hodowlanych wręcz niemożliwe. Z tego względu pajęcza nić nie ma żadnego zastosowania dla człowieka. Znane są próby pozyskiwania nici pajęczej podczas hodowli. W 2009 roku udało się stworzyć kawałek materiału o wymiarach 3 metry na metr, jednak wymagało to pobrania sieci od ponad miliona pająków.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bull Mastiff. Kiedyś był postrachem kłusowników, dziś osoby zafascynowane rasą znajdują w potężnym Bull Mastiffie wiernego przyjaciela i obrońcę. Choć te psy wyhodowano do pomocy w zwalczaniu kłusownictwa, obdarzone świetnym węchem sprawdzały się też jako posokowce i tropowce. Bull Mastiff to czworonóg o symetrycznej budowie ciała, pokazującej wielką siłę, wytrzymałość i czujność, potężnie zbudowany i mocny. Rasa została opracowana w Anglii przez leśników, którzy chcieli uchronić zwierzynę leśną przed atakami kłusowników. Psy te nie mają skłonności do pogoni za zwierzyną i samowolnie nie oddalają się od właściciela, dzięki czemu doskonale sprawdzały się jako obrońcy myśliwych na polowaniach. Dorosły, wzorcowo zbudowany pies tej rasy powinien ważyć od 50 do 59 kg, a jego idealny wzrost został określony na przedział 64-69 cm. Zaatakowany przez większego psa może dać się sprowokować. Łagodny charakter nadal łączy z dużą siłą, odwagą i umiejętnością obrony. Dlatego zaatakowany Bull Mastiff może okazać się dużym zagrożeniem dla agresora.

God has sent to me.

Dziękujemy.